love is ready to meet.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki. Poranny zew. Czas zacząć. No tak, 15 maja. Dobra, połowa miesiąca, a czuję się jak w połowie listopada. Taka jest prawda. Taka pogoda, jak mieszkałem na Krecie, to była w styczniu. Jak teraz. I wszyscy byli zadowoleni, zwłaszcza ci z tych zimnych stref, tak jak my, czyli Polacy, czyli Szwedzi. No, byli w niebo wzięci. W lutym byłem zjarany na Machoń. Tu, teraz, może gdzieś z końcem czerwca mi się uda odsłonić kawałek ciała, bo na razie to czarno to widzę. 15 maja, 135 dzień w tym roku. Do końca już pozostaje tylko 230 dni, z czego może 60 będzie ciepłych. Imieniny obchodzą Atanazy, Cecyliusz, Czcibora, Dionizja, Florencjusz, Florenty, Izydor, Jan, Kasjusz, Maksyn, Miłość, Nadzieja, Paweł, Piotr, Retycjusz, Retycja, Retyk, Robert, Stanibor, Strzeżysław, Symplicjusz, Symplicja, Wiktoryn, Zofia. Wszystkiego najlepszego. W Meksyku i w Korei Południowej obchodzą Dzień Nauczyciela. Mamy także Międzynarodowy Dzień Rodzin. A w Paragwaju Święto Niepodległości. No to posłuchajmy sobie hymnu Paragwaju.

teraz najwyższa pora, żeby zapoznać się z tym, co takiego wydarzyło się wartościowego 15 maja w Polsce. Mało, mało i to naprawdę naciągane. 15 maja w 1836 roku miało miejsce ostatnie widoczne dotychczas nad Polską obrączkowe zaćmienie słońca. Tak szczerze powiedziawszy, to guzik mi to obchodzi. A w roku 2020 dyrekcja stacji programu Polskiego Radia Programu Trzeciego anulowała wydanie numer 1998 listy przebojów programu trzeciego, w którym wygrała piosenka Kazika Staszewskiego Twój ból jest lepszy niż mój. No i niech mi teraz ktoś powie, znaczy oczywiście znajdzie się tak masa takich ludzi, ale to co się teraz dzieje, że ci, co przez 8 lat spartolili wszystko, co tylko się dało w tym kraju, oni teraz mówią, że oni postępowali w porządku, a ci, co są teraz, robią nie w porządku rzeczy. Ile, jak trzeba być bardzo bezczelnym i zadufanym sobie, żeby mówić, najpierw nakraść, zdezelować cały kraj, a jak już się odsunęło od władzy, to oni mówią, że są najbardziej poszkodowani. Za chwilę będą domagać się odszkodowań. Makabra. Bereza kartuska, proszę Państwa, tylko to nas leczy. Zgonić cały tam PiS, zamknąć pod klucz, niech tam siedzą. Jak zmądrzeją, to powoli pojedynczo wypuszczać. Kazik. I utwór Twój ból jest lepszy niż mój.

Świat. Co 15 maja wydarzyło się na świecie? W 1252 roku papież Innocenty IV wydał bullę Ad extirpanda. I nie ma to nic wspólnego z pandą. W bulli tej zezwolił na stosowanie tortur wobec heretyków. Ten świat jest naprawdę, powiem tak bardzo delikatnie, pokręcony. W 1718 roku brytyjski prawnik i wynalazca James Puckle opatentował pierwszy karabin maszynowy. W roku 1928 premiera pierwszego filmu rysunkowego z myszką Mickey. No to niedługo 100 lat będzie miała myszka Mickey. Niezła bestia. W 1930 roku myszka Mickey, a to sorry, że zacząłem coś innego, ale powrócę jeszcze. W Polsce się utarło tak, że ta myszka Mickey to dziewczyna, a to nie, bo to Mickey to jest facet. Mickey Mouse. Mysz Mickey. Myszka. Myszka ma oddźwięk żeński, ale to jest mysz Mickey. Czyli facet. Mysz. Mysz. Mysz też jest kobietą. A jak rodzaj męski od myszy? Mysz. Myszu. Myszu. Myszu Mickey. W 1930 roku Ellen Church jako pierwsza w historii stewardessa obsługiwała pasażerów w samolocie United Airlines lecącym z Oakland do w Kalifornii do Chicago w Illinois. W 1940 roku w San Bernardino w Kalifornii bracia Dick i Mac McDonaldowie założyli firmę McDonald's. Gwoli ścisłości, ten McDonald's wtedy to nie wyglądał tak jak teraz. Znaczy, oni byli prekursorami wprowadzenia tak zwanego fast food, tak fast food, szybkiego jedzenia. Czyli zamawiasz i masz w ciągu 10 minut kanapkę z tymi wszystkimi dodatkami. I to było rewolucyjne, ale oni to potem odsprzedali, nie wiem, w 50-tych latach chyba. Odsprzedali to jakiemuś dużemu konsorcjum, które to przejęło i dopiero wtedy zaczęła się kariera McDonald'sa. W roku 1951 w Pradze otwarto pierwszą na świecie Izbę Wytrzeźwień. To jest skandal, że Izba Wytrzeźwień do tej pory w ogóle funkcjonuje. Nie wiem, czy w Czechach jeszcze funkcjonuje, w Polsce na pewno, w Rosji też funkcjonuje, no bo to jest wymysł tego naszego bloku wschodniego, Izba Wytrzeźwień. Nie dość, że pijesz, co jest legalne w tym kraju. Wydajesz pieniądze, a w związku z tym, że jak wydajesz pieniądze za picie, to płacisz tak samo od razu podatek, który jest liczony w to wszystko. To jeszcze potem oni cię haltują i wywożą na Izbę Wytrzeźwień i pozbawiają wolności. Czyli odprowadzając podatki, będąc dobrym obywatelem, robisz. Nakręcasz jeszcze koniunkturę. 300, ile? 400 zł teraz? Nakręcasz koniunkturę Izby Wytrzeźwień. To jest bardzo dobry interes. Uważam, że jest to skandal i jest to pozbawienie swobód obywatelskich. Wyjątkiem może być to, że się awanturujesz i robisz jakieś halo niefajne. No to wtedy tak. Skręcamy gościa, zawozimy na Izbę Wytrzeźwień, gość trzeźwieje, potem idzie szybkie kolegium i sprawa załatwiona. Ale są przypadki, to wiem o tym, wśród moich znajomych nawet. Ktoś sobie usiadł na krawężniku, bo był nawalony, bo się legalnie napił w kraju, gdzie można się napić, odprowadzając podatki i wylądował na Rozrywki. W Krakowie Izba Wytrzeźwień mieści się na ulicy Rozrywki. Więc to jest skandal i to powinno być zaskarżone i wszyscy ci, którzy wylądowali na Izbie Wytrzeźwień po 89 roku powinni dostać odszkodowania. Taka jest prawda. W roku 1905 założono Las Vegas. Słuchajcie, czego teraz posłuchamy? Ja tu miałem, jak zwykle sobie po prostu wyfrunęło mi. Dobra, na pewno będziemy słuchać teraz utworu pod tytułem Viva Las Vegas i zespół Dead Kennedys, a potem posłuchamy zespołu KMFDM w utworze Torture.

Poranny Zew, Władysław Bałtycki. Przechodzimy, a nie, jeszcze nie przechodzimy. Kilka świąt od czapki. Dzień Niezapominajki, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Światowy Dzień Kangurowania. Kurde, kangurowanie to metoda wspomagająca leczenie nowonarodzonych dzieci, zalecana głównie wcześniakom oraz dzieciom z niską masą urodzeniową. Szacun dla kangurowania. Polega to wszystko na położeniu dziecka na brzuchu matki przez pierwsze 2 godziny po porodzie. W ramach tego dnia na całym świecie promowana jest metoda wymyślona przez Kolumbijczyka Edgara Raya Sanabry. Szacun dla tych wszystkich, którzy pomagają tym małym istotom, które się pchają za wcześnie na ten padł łez. Mamy patronalne święto rolników. Do rolników to ja mam parę halo. Zwłaszcza po tym, jak PiS został odsunięty od władzy, to nagle się rolnicy obudzili. I nagle robią wielki raban, bo oni są jak zwykle poszkodowani. Mamy Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS i mamy Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych. Święto to nawiązuje do, kiedy to w USA pojawił się nowy produkt. Pończochy nylonowe, fully fashioned, nylon. Do tej pory na pończochy w Ameryce mówi się nylon. Dobra, słuchamy 2 utworów. Grupa Bomb the World i utwór Nylon Queen, a potem Żwiołak i utwór Mój Miły Rolniku.

No dobrze, godzimy teraz do na informacje. No to takie, które ja lubię. 15 maja w 1948 roku w Woodbridge w Anglii urodził się Brian Eno. Uwaga teraz. Właściwie Brian Peter George St. John Le Baptiste de la Salle Eno. Nie ma żartów. To gość, który pochodzi naprawdę ze szlacheckiej rodziny. Klawiszowiec, kompozytor i producent, muzyczny eksperymentator. W 1971 roku był współzałożycielem grupy Roxy Music. W lipcu 1973 roku rozstał się z nią i działał jako solista. Współpracował również z innymi wykonawcami, Davidem Bowie, Talking Heads, a także U2. Fantastyczny realizator nagrań. W 1993 roku zginęli w wypadku samochodowym Maciej Wanat, perkusista i pianista grupy Apteka, oraz Michał Orlewicz, gitarzysta Pancernych Rowerów. W 1970 roku w londyńskim Crystal Palace odbył się koncert zespołu Pink Floyd, który był tak głośny, że zabił ryby w pobliskim stawie. Ostro. Słuchamy następujących utworów. The Space Between i grupa Roxy Music, potem grupa Apteka i utwór Menda, następnie Pancerne Rowery i utwór Nikt wam nie weźmie młodości i potem Money, grupa Pink Floyd. A w tle moja córka. No to słuchamy.

Proszę nie dyskutować, dokumenty.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for cruising.
2: No to przechodzimy dalej. 15 maja w 1959 roku w Ely w Anglii urodził się Andrew Eldridge, właściwie Andrew William Harvey Taylor, jeden z założycieli oraz jeden z dwóch stałych członków grupy The Sisters of Mercy. Drugim jest automat perkusyjny Dr. Avalanche. Eldridge jest uważany za jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci na scenie rockowej. Pozostałe projekty, w jakich brał udział, to The Sisterhood oraz Screw Shareholder Value. W 1968 roku w Warszawie urodził się Andrzej Szczota Szymańczak, były perkusista grup Klosterkeller w latach 89-91 i Kult w 92-98. Zmarł w kwietniu 98 roku. W 1995 roku w Pasadenie Scott Weiland, wokalista zespołu Stone Temple Pilots, został aresztowany za posiadanie narkotyków. A w roku 1961 urodził się Maciej Pruchnicki, perkusista zespołu Golden Life w latach 1993-2004. Zmarł w sierpniu 2004 roku w wieku 43 lat. Posłuchajmy sobie czterech utworów. Lucretia My Reflection i Sisters of Mercy, potem Kult i piosenka Młodych Wioślarzy, następnie Stone Temple Pilots w utworze Sex Type Thing i na koniec Golden Life w utworze Soho Yo-Yo.

Wciąż poranny zew, wciąż Władysław Bałtycki, ale już niedługo, bo jeszcze tylko trzy karteczki z kalendarza. 15 maja w 1978 roku urodził się Zoltan Bathory, gitarzysta i autor tekstów zespołu Five Finger Death Punch. W roku 1968 urodził się Seth Putnam, amerykański hardkorowy wokalista i autor piosenek. Urodził się w Newton w stanie Massachusetts, członek zespołu Anal Cunt. Zmarł w roku 2011. A w roku 2022 w wieku 73 lat zmarł Ricky Gardiner, szkocki gitarzysta rockowy i kompozytor. Towarzyszył m.in. Davidowi Bowie i Iggy'emu Popowi. Posłuchajmy sobie trzech utworów na koniec dzisiejszego porannego zewu. Five Finger Death Punch w utworze Welcome to the Circus. Potem grupa Anal Cunt w utworze Radio Hit. I na koniec Iggy Pop i nieśmiertelny utwór Last for Life. Ja was żegnam, to był poranny zew. Ja jestem Władysław Bałtycki. Słyszymy się. Pa, pa. There's just so much goddamn weight on my shoulders. All I'm trying to do is live.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Diament. Jest to bardzo rzadki minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Jest najtwardszą znaną substancją występującą w przyrodzie. Jego powierzchnię można zarysować tylko przy pomocy innego diamentu. Mimo bardzo dużej twardości jest względnie kruchy. W XVIII wieku Antoni Lavoisier, francuski fizyk, po raz pierwszy spalił diament pod szklanym kloszem, używając promieni słonecznych skupionych soczewką. Udowodnił w ten sposób, że diament to czysty węgiel. Diament ma dobrą przewodność cieplną, jest izolatorem, czyli nie przewodzi prądu elektrycznego, jest trudno topliwy oraz niezwykle twardy. Najczęściej stosowany jest w przemyśle do produkcji materiałów ściernych, do wyrobu past termoprzewodzących, jako element w różnego rodzaju aparaturze naukowej i medycznej oraz oczywiście jego najczystsze i najbardziej przejrzyste okazy wykorzystywane są w jubilerstwie, gdzie jest niezwykle pożądany i niezwykle drogi.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Praca podczas rebelii nie zabrała mi więcej niż 6 tygodni. Ale ten krótki okres okazał się jednym z najważniejszych w moim życiu. Coraz wyraźniej widziałem, jak wielkie znaczenie mają złożone ślubowania. Zrozumiałem wtedy, że ślubowanie nie zamyka drzwi wiodących do prawdziwej wolności, lecz przeciwnie, szeroko je otwiera. Dotychczas moim wysiłkom w tym kierunku nie towarzyszyło powodzenie. A przyczyną było to, że nie miałem dostatecznie silnej woli, że nie wierzyłem we własne siły i zbyt mało wiary pokładałem w łasce Najwyższego. Toteż myśli moje błąkały się po burzliwym morzu zwątpienia. Zdałem sobie wówczas sprawę, że ociągając się ze złożeniem ślubowania, człowiek sam wystawia siebie na pokusę i że ślubowanie jest drogą wiodącą od całkowitego folgowania popędom do istotnie monogamicznego małżeństwa. Mówiąc, mam zaufanie do swych usiłowań i nie chcę krępować siebie żadnym ślubowaniem, dajemy świadectwo własnej słabości i zdradzamy chęć czynienia tego, czego powinno się unikać. Na czym więc polega trudność powzięcia ostatecznej decyzji? Oto na przykład, postanawiam uciec przed żmiją, która, jak o tym dobrze wiem, chcę mnie ukąsić, ale nie robię najmniejszego wysiłku, by uniknąć niebezpieczeństwa. Wiem przy tym, że im mniejszy będzie mój wysiłek, tym pewniejsza czeka mnie śmierć. Zmniejszenie wysiłku jest więc jednocześnie dowodem tego, iż przestałem rozumieć tak oczywisty fakt, że przecież owa żmija dąży do tego, by mnie pozbawić życia. Ponadto ta okoliczność, że potrafię na razie zdobyć się jedynie na wysiłek, oznacza, że jeszcze nie uświadomiłem sobie w dostatecznym stopniu, jak konieczne jest w tym przypadku przejście do zdecydowanego działania. Ale wyobraźmy sobie, że moje poglądy ulegną w przyszłości zmianie. Czyż mogę wobec tego związywać się jakimiś ślubowaniami? Tego rodzaju wątpliwości niejednokrotnie odstraszają nas. Ale świadczą one o tym, że nie dość jasno zdajemy sobie sprawę, czego winniśmy się wyrzec. Oto dlaczego Nishkulanand śpiewał. Wyrzeczenie bez odrazy nie jest trwałe. Gdy przeminie pożądanie, złożenie ślubowania o wyrzeczeniu staje się naturalnym i nieuniknionym jego następstwem. Brahmacharya 2. Po wielu rozmowach i dojrzałym rozważeniu złożyłem ślubowanie w 1906 roku. Nie dzieliłem się aż do tego czasu moimi myślami z żoną. Zasięgnąłem jednak jej rady w chwili składania ślubowania. Żona moja nie miała żadnych zastrzeżeń, natomiast powzięcie ostatecznej decyzji przychodziło mi z wielkim trudem. Nie miałem w sobie dostatecznej siły. Jak mogłem zapanować nad namiętnościami? Wyrzeczenie się wszelkich stosunków cielesnych z własną żoną wydawało mi się niezmiernie dziwaczne. Zdecydowałem się wreszcie na to, wierząc, że Bóg przyjdzie mi z pomocą. Kiedy dziś spojrzę wstecz na 20 minionych lat od złożenia owych ślubów, odczuwam w sercu radość i zdumienie. Począwszy od 1901 roku, z większym lub mniejszym powodzeniem usiłowałem stosować metodę panowania nad swoimi zmysłami, ale nigdy przed 1906 rokiem nie zaznałem takiego uczucia wyzwolenia i radości, jakie mnie przepełniało po złożeniu ślubowania. Dawniej pokusa mogła w każdej chwili wziąć górę nade mną. Obecnie moje ślubowanie było niezawodną tarczą przeciwko niej. Z każdym dniem coraz dobitniej odczuwałem moc, jaka się kryła w Brahmacharii. Złożyłem ślubowanie podczas pobytu w Phoenix. Zaraz po uwolnieniu się od pracy w oddziale sanitarnym udałem się do Phoenix, skąd miałem wrócić do Johannesburga. Mniej więcej po miesiącu od chwili powrotu powstała Satyagraha. jak gdyby całkowicie bezwiednie dla mnie samego złożenie ślubowania, brahmacharya przygotowało mnie do podjęcia tej kampanii. Ruch Satyagraha nie powstał na podstawie z góry opracowanego planu. Narodził się spontanicznie, bez udziału mojej woli. Zdawałem sobie jednak sprawę, że wszystko, co czyniłem przedtem, prowadziło nieuchronnie do tego celu. Znacznie zredukowałem pokaźne wydatki związane z prowadzeniem domu w Johannesburgu i udałem się do Phoenix, by złożyć ślubowanie. Uświadomienie sobie, że ścisłe przestrzeganie brahmacharii jest równoznaczne z osiągnięciem stopnia brahmina, bynajmniej nie objawiło mi się dzięki studiom nad siastrami. Rosło ono we mnie stopniowo wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Dopiero znacznie później przeczytałem teksty z siastr związane z tym tematem. Każdy dzień po ślubowaniu uprzytomniał mi jak najdobitniej, że brahmacharya zawiera w sobie zarówno zbawienie dla ciała, jak dla myśli i duszy, gdyż brahmacharya przestała już być okresem uciążliwej pokuty, a była raczej źródłem pociechy i radości. Każdy dzień odsłaniał mi nowe piękno, jakie w niej tkwiło. I chociaż było to źródło mojej coraz większej radości, niech nikt nie sądzi, że przychodziło mi z łatwością. Jeszcze dziś, kiedy mam już z górą 56 lat, zdaję sobie sprawę, jak trudna to sprawa. Z każdym dniem coraz bardziej uświadamiam sobie, że było to czymś w rodzaju stawiania kroków na krawędzi miecza i rozumiem, jak bardzo jest potrzebna ani na chwilę niesłabnąca czujność. Podstawowym warunkiem dotrzymania ślubowania jest trzymanie na wodzy podniebienia. Stwierdziłem, że całkowite panowanie nad zaspokajaniem potrzeb podniebienia ułatwia dotrzymanie wierności ślubowaniu i dlatego kontynuowałem swoje doświadczenia w zakresie odżywiania nie tylko ze stanowiska wegetarianina, lecz i brahmacharii. Na podstawie tych doświadczeń przyszedłem do przekonania, że posiłki brahmacharii powinny być ograniczone co do ilości, proste, pozbawione przypraw korzennych i w miarę możliwości spożywane w surowym stanie. 6 lat tych eksperymentów nauczyło mnie, że idealnym pożywieniem brahmacharii są świeże owoce i orzechy. Uczucie wyzwolenia się z mocy pożądań cielesnych, jakie mnie ogarnęło w okresie odżywiania się w ten sposób, przeminęło z chwilą, kiedy zmieniłem tę dietę. Dotrzymywanie wierności brahmacharii nie wymagało żadnego wysiłku z mojej strony, kiedy mieszkałem w Afryce Południowej i odżywiałem się wyłącznie owocami i orzechami. Natomiast z chwilą, gdy zacząłem pić mleko, znów potrzebny był znaczny wysiłek. Opowiem na właściwym miejscu o tym, jak przeszedłem z odżywiania się owocami na mleczną dietę. Zaznaczę jedynie, iż nie miałem najmniejszych wątpliwości, że mleczna dieta czyni dochowanie wierności ślubowaniu znacznie trudniejszym. Nie należy jednak wyciągać z tego twierdzenia wniosku, że każdy brahmachari powinien zrezygnować z mleka. Oddziaływanie różnych rodzajów pożywienia na brahmacharię może być stwierdzone dopiero po licznych doświadczeniach. Musiałem przeto znaleźć jakieś pożywienie składające się z owoców, mogące zastąpić mleko, jednakowo pożywne i sprzyjające racjonalnemu rozwojowi mięśni. Lekarze Vaidya i Hakim nie potrafili mi udzielić żadnej pożytecznej rady w tych sprawach. Dlatego, chociaż wiem, że mleko jest częściowo bodźcem, nie mogę na razie nikomu doradzić, aby z niego zrezygnował. Jako pomoc z zewnątrz dla przestrzegania brahmacharii, post jest równie niezbędny jak umiejętny wybór pożywienia i jego ograniczenie. Siła oddziaływania zmysłów jest tak ogromna, że panowanie nad nimi jest możliwe jedynie w tym przypadku, jeżeli się je obwaruje przeszkodami zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Wiadomo, że potęga zmysłów słabnie przy braku lub ograniczaniu pożywienia i dlatego nie wątpię, iż całkowite powstrzymanie się od przyjmowania posiłków może być bardzo pomocne, jeśli chodzi o kontrolę nad zmysłami. Post nie ma jednak znaczenia dla tych, którzy przypuszczając, że wystarczy samo mechaniczne powstrzymanie się od pożywienia, pozbawiają wprawdzie swe ciało posiłków, ale w myślach rozkoszują się wszelkimi ucztami, marząc cały czas o tym, co będą jedli lub pili po przeminięciu okresu postu. Tego rodzaju post nie pomaga im ani w zapanowaniu nad potrzebami podniebienia, ani w okiełznaniu pożądliwości. Post może być pożyteczny jedynie wtedy, gdy wyrzeczenie ze strony umysłu idzie w parze z wyrzeczeniem ciała, czyli gdy w umyśle rodzi się wstręt do tego, czego się odmawia ciału. Umysł ludzki ma pewne korzenie, które zapuszcza zmysłowość. Dlatego też sam fakt postu ma ograniczone działanie, kiedy człowiek przestrzegający go jest wciąż pożerany przez nurtujące go namiętności. Należy jednak podkreślić, że całkowite pozbycie się pożądliwości seksualnej jest wręcz niemożliwe bez praktykowania postu, który jest nieodzowny przy brahmacharii. Wielu dążących do osiągnięcia brahmacharii spotyka niepowodzenie dlatego, że dając swobodę innym swym namiętnościom, chcieliby żyć jak ci, którzy nie są brahmacharii. Ich usiłowania dałoby się porównać do postępowania tych, którzy wystawiają się na dotkliwe zimno podczas upalnych letnich miesięcy. Z łatwością można przeprowadzić linię podziału pomiędzy życiem brahmacharii a tego, który nim nie jest. Podobieństwo pomiędzy nimi jest jedynie złudne, natomiast różnice winny być oczywiste jak światło dzienne. Obaj mają oczy i patrzą, ale podczas gdy brahmacharii posługuje się nimi, by spozierać na dzieła sławiące Boga, ten drugi widzi dookoła siebie jeno samą frywolność. Obaj mają uszy, by słyszeć, lecz podczas gdy jeden słyszy tylko same słowa głoszone ku chwale Boga, drugi cieszy się odgłosami rozpusty. Obaj niejednokrotnie czuwają do późnych godzin, ale podczas gdy jeden poświęca je modłom, ów drugi trwoni nocne godziny na rozpasanych hulankach. Obydwaj odżywiają swe ciało, lecz jeden po to jedynie, by świątynię Bożą w dobrym zachować stanie, podczas gdy ów drugi ze świętego naczynia czyni cuchnący śmietnik. Każdy z nich żyje niczym przeciwległe bieguny. Różnica pomiędzy nimi rośnie i w miarę upływu czasu się nie zmniejsza. Brahmacharya oznacza kontrolę nad zmysłami zarówno w myślach, w słowie, jak i w czynach. Z każdym dniem coraz bardziej odczuwałem potrzebę rozszerzania zakresu ograniczeń, o których była mowa wyżej. Nie ma granic dla wyrzeczeń, podobnie jak ich nie ma, gdy chodzi o brahmacharię. Niepodobna jednak osiągnąć brahmacharii, posługując się jedynie ograniczonym zakresem usiłowań. Dla wielu musi to pozostać na zawsze nieosiągalnym ideałem. Człowiek dążący do tego zawsze będzie sobie zdawał sprawę ze swej niedoskonałości, będzie się starał odnaleźć i wyplenić zaczajone w najtajniejszych zakamarkach jego serca resztki namiętności, po to, by się ich pozbyć. Dopóki myśl nie znajduje się pod całkowitą kontrolą woli, pełne osiągnięcie brahmacharii jest niemożliwe. Myśl błąkająca się bezwiednie jest, właściwie mówiąc, schorzeniem myśli, a opór stawiany przez myśl oznacza przeciwstawianie się rozumowi, co niekiedy jest trudniejsze od opierania się szalejącym wichrom. Jednakże istnienie Boga umożliwia zapanowanie nad myślami. Niech nikt nie sądzi, że jest to niemożliwe dlatego, że jest tak trudne. To najwyższy cel, jaki można osiągnąć, i nie ma nic dziwnego w tym, że dla jego osiągnięcia jest niezbędny największy wysiłek. Ale dopiero po powrocie do Indii przekonałem się, że podobna brahmacharya jest dla człowieka niemożliwa do osiągnięcia bez maksymalnego wysiłku z jego strony. Aż do tego czasu łudziłem się, że samo odżywianie się owocami pozwoli mi wypełnić z siebie wszelkie nawyki zmysłowe, przy czym schlebiałem sobie, że nie pozostaje mi już nic więcej do zrobienia. Nie chcę jednak wybiegać przed rozdział, w którym będzie mowa o moich wewnętrznych walkach. Niech mi wolno będzie na razie zapewnić tych, którzy dążąc do poznania Boga, pragną wstąpić na drogę, że nie powinni poddawać się rozpaczy, jeżeli wiara, jaką pokładają w Bogu, dorównuje ich ufności we własne siły. Podniety zmysłowe trzymają się z dala od wstrzemięźliwej duszy i tracą swój posmak. Ginie on również, gdy pozna się wielkość Wszechmocnego. Przeto imię Jego i Jego łaska są ostatnią ostoją dla tego, kto dąży do moksza. Tę prawdę poznałem dopiero po powrocie do Indii.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Japonii nie możesz mieć nadwagi. W 2008 roku Japonia wprowadziła kontrowersyjne prawo znane jako Metabolo, które ma na celu walkę z otyłością i promocję zdrowego stylu życia wśród obywateli. Według tego prawa mężczyźni i kobiety w wieku od 40 do 74 lat muszą regularnie kontrolować rozmiar swojej talii w ramach corocznych badań zdrowotnych. Mężczyźni, którzy mają obwód talii powyżej 85 cm i kobiety z obwodem talii powyżej 90 są uważane za osoby z nadwagą. Jeżeli badanie wykazuje, że osoba ma nadwagę, zostaje skierowana na konsultacje dotyczące diety i ćwiczeń, a w niektórych przypadkach na dodatkowe badania medyczne. Firmy i lokalne władze, które nie spełniają określonych celów dotyczących redukcji otyłości, mogą zostać ukarane finansowo. Pomimo kontrowersji, prawo to przyniosło pewne pozytywne rezultaty. W ciągu pierwszych 7 lat od wprowadzenia odsetek osób z nadwagą w Japonii spadło około 3,5%. Ciekawostką jest to, że choć prawo Metabo nie nakłada bezpośrednich kar na osoby z nadwagą, wpływa na społeczeństwo przez wprowadzenie systemu presji społecznej i odpowiedzialności korporacyjnej. Jest to unikalne podejście, które odzwierciedla kulturowe i społeczne normy Japonii. Ogólnie Japonia jest jednym z krajów o najniższym odsetku otyłości na świecie. Według danych OECD w 2019 roku tylko 4,3% dorosłych Japończyków miało nadwagę. Tymczasem w Europie wskaźnik ten jest znacznie wyższy, w niektórych krajach takich jak Wielka Brytania czy Węgry przekracza 25%.

0: przywietrzą drakę. Biały, czarny i czerwony, zawis chyba podstawiony.
1: Biały, czarny i czerwony, zawis chyba podstawiony.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina. Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania, witam w programie Bilet do kina, gdzie przedstawiamy znaczące soundtracki. Dziś mam zamiar przedstawić ścieżkę z filmu Ghost Dog Droga Samuraja. To ścieżka dźwiękowa do filmu Jima Jarmusza z 1999 roku. Zawiera oryginalną ścieżkę dźwiękową RZA, a także utwory hip-hopowe takich artystów jak Wu-Tang Clan, Killa Priest i Public Enemy. Wydano dwa albumy ze ścieżką dźwiękową, jeden na świecie, a drugi w Japonii. Każdy z różnymi miksami utworów, z których niektóre nie pojawiają się w filmie. Wiele utworów można jednak usłyszeć w filmie, ale nie znajdują się one na żadnym z albumów. Jest to pierwszy film z pełną ścieżką dźwiękową RZA. Ścieżka dźwiękowa zawiera muzykę z filmu oraz cytaty książki Hagakure, Księga Samurajów, Tsunemoto Yamamoto, przetłumaczonej na język angielski przez Williama Scotta Wilsona, czytane przez Foresta Whitakera, który użyczył głosu tytułowemu bohaterowi. Jednak album koncentruje się na piosenkach, a nie na instrumentalnej ścieżce dźwiękowej filmu. W recenzji dla The Village Voice krytyk muzyczny Robert Christgau przyznał albumowi ocenę A i nazwał go hip-hopem jako tajemnicą, pięknem i przyjemnością, jako wyidealizowanym środowiskiem dźwiękowym. Stwierdził, że RZA wykorzystuje wokale muzyczne, ponieważ treść tekstowa jest akceptowalna, ale nieistotna. Album jest bardziej efektywny niż Superfly Curtisa Mayfielda i Get Shorty Johna Lurie pod względem istotnej usługi ścieżki dźwiękowej w postaci spójnego tła, które jest łatwe do słuchania. Christgau sklasyfikował go jako siódmy najlepszy album roku na swojej liście w corocznym rankingu krytyków Pass and Job. W retrospektywnej recenzji Matt Whaley z All Music przyznał Ghost Dog 4 gwiazdki. Był rozczarowany, że tak mało osób miało okazję usłyszeć album, który jego zdaniem był najlepszym dziełem RZA. Oto utwory, jakie się pojawiają na płycie. Cytat z samurajskiego kodeksu, oczywiście Forest Whitaker, potem Strange Eyes i Sons of Men, 12 O'Clock and Blue Raspberry. Następnie Force Show Show i North Star z gościni RZA. Zip Code i Black Knight, Samurai Cut, cytat i Forest Whitaker, Cakes, Cool G Rap, gościni RZA. Następnie znowu cytat z kodu samurajskiego w wykonaniu Foresta Whitakera, Don't Test, Wu Stallion i Suga Bang Bang, Walking Through the Darkness i Takita, The Man w wykonaniu Master Killa and Superb. Cytat z kodeksu samurajskiego, Forest Whitaker, Walk the Dogs, Royal Fam and La the Darkman, Stay With Me, Melody and 12 O'Clock, East New York Stamp, Jeru de Damaja and Afura. Następnie znowu cytat z kodeksu samurajskiego i Forest Whitaker, Fast Shadow i Wu-Tang Clan. Znowu cytat z kodeksu i Forest Samurai Showdown i RZA. I na koniec finałowy cytat z kodeksu samurajskiego w wykonaniu oczywiście Foresta Whitakera. Posłuchajmy sobie w takim razie ścieżki dźwiękowej z filmu Ghost Dog, Droga Samuraja, rok 1999. To dobra, fajna płyta, a jeszcze lepszy film. To też zapraszam, tak na marginesie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy można zjeść cały gatunek? Wymieranie gatunków zazwyczaj kojarzy nam się z kłusownikami czy nadmierną eksploatacją zasobów przyrody. Okazuje się, że winny może być także nasz apetyt, a najlepszym przykładem jest tuńczyk błękitny. Okazały gatunek tuńczyka, którego dorosłe osobniki osiągają długość ponad 3 metrów i mogą ważyć nawet 600 kg. Nie jest to oczywiście ten tuńczyk, którego dostaniecie w puszkach. W 2019 za ważącego 278 kg tuńczyka błękitnego zapłacono ponad 3 miliony dolarów. To prawie 50 tysięcy złotych za kilogram. Globalny połów wszystkich trzech podgatunków tuńczyka błękitnego wynosi obecnie około 75 tysięcy ton rocznie. 80% światowego połowu tej ryby konsumuje się w Japonii, gdzie często staje się składnikiem sushi. Jak pisze Wacław Smil, państwa, których floty rybackie prowadzą połowy na największą skalę, wielokrotnie oponowały przeciwko jakimkolwiek znaczącym ograniczeniom kontyngentów połowowych. W tej sytuacji jedynym sposobem na zapewnienie najbardziej zagrożonym gatunkom ryb długoterminowego przetrwania jest wprowadzenie zakazu handlu tymi rybami. Jednak całkiem możliwe, że na obecnym etapie nawet wprowadzenie całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnego na Morzu Śródziemnym i północno-wschodnim Atlantyku nie zdołałoby już zapobiec załamaniu się populacji tego gatunku na obu tych łowiskach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Belize. Belize to niewielkie państwo leżące w Ameryce Środkowej. Kraj ten był wcześniej znany jako Honduras brytyjski. Uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1981. Belize jest znane ze swoich pięknych plaż, turkusowych wód i raf koralowych i oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Jednym z najbardziej znanych miejsc w Belize jest Wielka Błękitna Dziura, olbrzymia podwodna jaskinia, która ma ponad 300 metrów szerokości i ponad 120 metrów głębokości. To spektakularne miejsce cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników nurkowania. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. W 2021 roku Destiny Wagner z Belize została ukoronowana na Miss Earth.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radio, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czas, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście, jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cat House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

poprzedni Easy Play o nazwie Manic Cut House'a okazało się na takich wytwórniach Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem, mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled, a jakie toż naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich, to był zespół Grind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Junes Siewera. No i dalej zespół Drones, szurnięci jakutianie.

No i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Juna z Sieweru musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

No i moim zdaniem do zespołu Drones nie może zabraknąć zespołu Disorder z płytą Nuclear Deterrent.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

Dobra, wydaje mi się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek, bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No a dalej mało niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummy, Stray Petty na Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bad.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, hej.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Praca podczas rebelii nie zabrała mi więcej niż 6 tygodni, ale ten krótki okres okazał się jednym z najważniejszych w moim życiu. Coraz wyraźniej widziałem, jak wielkie znaczenie mają złożone ślubowania. Zrozumiałem wtedy, że ślubowanie nie zamyka drzwi wiodących do prawdziwej wolności, lecz przeciwnie, szeroko je otwiera. Dotychczas moim wysiłkom w tym kierunku nie towarzyszyło powodzenie, a przyczyną było to, że nie miałem dostatecznie silnej woli, że nie wierzyłem we własne siły i zbyt mało wiary pokładałem w łasce Najwyższego, toteż myśli moje błąkały się po burzliwym morzu zwątpienia. Zdałem sobie wówczas sprawę, że ociągając się ze złożeniem ślubowania, człowiek sam wystawia siebie na pokusę i że ślubowanie jest drogą wiodącą od całkowitego folgowania popędom do istotnie monogamicznego małżeństwa. Mówiąc, mam zaufanie do swych usiłowań i nie chcę krępować siebie żadnym ślubowaniem, dajemy świadectwo własnej słabości i zdradzamy chęć czynienia tego, czego powinno się unikać. Na czym więc polega trudność powzięcia ostatecznej decyzji? Oto na przykład. Postanawiam uciec przed żmiją, która, jak o tym dobrze wiem, chce mnie ukąsić, ale nie robię najmniejszego wysiłku, by uniknąć niebezpieczeństwa. Wiem przy tym, że im mniejszy będzie mój wysiłek, tym pewniejsza czeka mnie śmierć. Zmniejszenie wysiłku jest więc jednocześnie dowodem tego, iż przestałem rozumieć tak oczywisty fakt, że przecież owa żmija dąży do tego, by mnie pozbawić życia. Ponadto ta okoliczność, że potrafię na razie zdobyć się jedynie na wysiłek, oznacza, że jeszcze nie uświadomiłem sobie w dostatecznym stopniu, jak konieczne jest w tym przypadku przejście do zdecydowanego działania. Ale wyobraźmy sobie, że moje poglądy ulegną w przyszłości zmianie. Czyż mogę wobec tego związywać się jakimiś ślubowaniami? Tego rodzaju wątpliwości niejednokrotnie odstraszają nas, ale świadczą one o tym, że nie dość jasno zdajemy sobie sprawę, czego winniśmy się wyrzec. Oto dlaczego Nishkulanand śpiewał: wyrzeczenie bez odrazy nie jest trwałe. Gdy przeminie pożądanie, złożenie ślubowania o wyrzeczeniu staje się naturalnym i nieuniknionym jego następstwem. Brahmacharya 2. Po wielu rozmowach i dojrzałym rozważeniu złożyłem ślubowanie w 1906 roku. Nie dzieliłem się aż do tego czasu moimi myślami z żoną. Zasięgnąłem jednak jej rady w chwili składania ślubowania. Żona moja nie miała żadnych zastrzeżeń, natomiast powzięcie ostatecznej decyzji przychodziło mi z wielkim trudem. Nie miałem w sobie dostatecznej siły. Jak mogłem zapanować nad namiętnościami? Wyrzeczenie się wszelkich stosunków cielesnych z własną żoną wydawało mi się niezmiernie dziwaczne. Zdecydowałem się wreszcie na to, wierząc, że Bóg przyjdzie mi z pomocą. Kiedy dziś spojrzę wstecz na 20 minionych lat od złożenia owych ślubów, odczuwam w sercu radość i zdumienie. Począwszy od 1901 roku, z większym lub mniejszym powodzeniem usiłowałem stosować metodę panowania nad swoimi zmysłami, ale nigdy przed 1906 rokiem nie zaznałem takiego uczucia wyzwolenia i radości, jakie mnie przepełniało po złożeniu ślubowania. Dawniej pokusa mogła w każdej chwili wziąć górę nade mną. Obecnie moje ślubowanie było niezawodną tarczą przeciwko niej. Z każdym dniem coraz dobitniej odczuwałem moc, jaka się kryła w brahmacharii. Złożyłem ślubowanie podczas pobytu w Phoenix. Zaraz po uwolnieniu się od pracy w oddziale sanitarnym udałem się do Phoenix, skąd miałem wrócić do Johannesburga. Mniej więcej po miesiącu od chwili powrotu powstała Satyagraha. jak gdyby całkowicie bezwiednie dla mnie samego złożenie ślubowania, brahmacharya przygotowało mnie do podjęcia tej kampanii. Ruch Satyagraha nie powstał na podstawie z góry opracowanego planu. Narodził się spontanicznie, bez udziału mojej woli. Zdawałem sobie jednak sprawę, że wszystko, co czyniłem przedtem, prowadziło nieuchronnie do tego celu. Znacznie zredukowałem pokaźne wydatki związane z prowadzeniem domu w Johannesburgu i udałem się do Phoenix, by złożyć ślubowanie. Uświadomienie sobie, że ścisłe przestrzeganie brahmacharii jest równoznaczne z osiągnięciem stopnia brahmina, bynajmniej nie objawiło mi się dzięki studiom nad siastrami. Rosło ono we mnie stopniowo wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Dopiero znacznie później przeczytałem teksty z siastr związane z tym tematem. Każdy dzień po ślubowaniu uprzytomniał mi jak najdobitniej, że brahmacharya zawiera w sobie zarówno zbawienie dla ciała, jak dla myśli i duszy, gdyż brahmacharya przestała już być okresem uciążliwej pokuty, a była raczej źródłem pociechy i radości. Każdy dzień odsłaniał mi nowe piękno, jakie w niej tkwiło. I chociaż było to źródło mojej coraz większej radości, niech nikt nie sądzi, że przychodziło mi z łatwością. Jeszcze dziś, kiedy mam już z górą 56 lat, zdaję sobie sprawę, jak trudna to sprawa. Z każdym dniem coraz bardziej uświadamiam sobie, że było to czymś w rodzaju stawiania kroków na krawędzi miecza i rozumiem, jak bardzo jest potrzebna ani na chwilę nie słabnąca czujność. Podstawowym warunkiem dotrzymania ślubowania jest trzymanie na wodzy podniebienia. Stwierdziłem, że całkowite panowanie nad zaspokajaniem potrzeb podniebienia ułatwia dotrzymanie wierności ślubowaniu i dlatego kontynuowałem swoje doświadczenia w zakresie odżywiania nie tylko ze stanowiska wegetarianina, lecz i brahmacharii. Na podstawie tych doświadczeń przyszedłem do przekonania, że posiłki brahmacharii powinny być ograniczone co do ilości, proste, pozbawione przypraw korzennych i w miarę możliwości spożywane w surowym stanie. 6 lat tych eksperymentów nauczyło mnie, że idealnym pożywieniem brahmacharii są świeże owoce i orzechy. Uczucie wyzwolenia się z mocy pożądań cielesnych, jakie mnie ogarnęło w okresie odżywiania się w ten sposób, przeminęło z chwilą, kiedy zmieniłem tę dietę. Dotrzymywanie wierności brahmacharii nie wymagało żadnego wysiłku z mojej strony, kiedy mieszkałem w Afryce Południowej i odżywiałem się wyłącznie owocami i orzechami. Natomiast z chwilą, gdy zacząłem pić mleko, znów potrzebny był znaczny wysiłek. Opowiem na właściwym miejscu o tym, jak przeszedłem z odżywiania się owocami na mleczną dietę. Zaznaczę jedynie, iż nie miałem najmniejszych wątpliwości, że mleczna dieta czyni dochowanie wierności ślubowaniu znacznie trudniejszym. Nie należy jednak wyciągać z tego twierdzenia wniosku, że każdy brahmachari powinien zrezygnować z mleka. Oddziaływanie różnych rodzajów pożywienia na brahmacharię może być stwierdzone dopiero po licznych doświadczeniach. Musiałem przeto znaleźć jakieś pożywienie składające się z owoców, mogące zastąpić mleko, jednakowo pożywne i sprzyjające racjonalnemu rozwojowi mięśni. Lekarze Vaidya i Hakim nie potrafili mi udzielić żadnej pożytecznej rady w tych sprawach. Dlatego, chociaż wiem, że mleko jest częściowo bodźcem, nie mogę na razie nikomu doradzić, aby z niego zrezygnował. Jako pomoc z zewnątrz dla przestrzegania brahmacharii, post jest równie niezbędny jak umiejętny wybór pożywienia i jego ograniczenie. Siła oddziaływania zmysłów jest tak ogromna, że panowanie nad nimi jest możliwe jedynie w tym przypadku, jeżeli się je obwaruje przeszkodami zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Wiadomo, że potęga zmysłów słabnie przy braku lub ograniczaniu pożywienia i dlatego nie wątpię, iż całkowite powstrzymanie się od przyjmowania posiłków może być bardzo pomocne, jeśli chodzi o kontrolę nad zmysłami. Post nie ma jednak znaczenia dla tych, którzy przypuszczając, że wystarczy samo mechaniczne powstrzymanie się od pożywienia, pozbawiają wprawdzie swe ciało posiłków, ale w myślach rozkoszują się wszelkimi ucztami, marząc cały czas o tym, co będą jedli lub pili po przeminięciu okresu postu. Tego rodzaju post nie pomaga im ani w zapanowaniu nad potrzebami podniebienia, ani w okiełznaniu pożądliwości. Post może być pożyteczny jedynie wtedy, gdy wyrzeczenie ze strony umysłu idzie w parze z wyrzeczeniem ciała, czyli gdy w umyśle rodzi się wstręt do tego, czego się odmawia ciału. Umysł ludzki ma pewne korzenie, które zapuszcza zmysłowość. Dlatego też sam fakt postu ma ograniczone działanie, kiedy człowiek przestrzegający go jest wciąż pożerany przez nurtujące go namiętności. Należy jednak podkreślić, że całkowite pozbycie się pożądliwości seksualnej jest wręcz niemożliwe bez praktykowania postu, który jest nieodzowny przy brahmacharii. Wielu dążących do osiągnięcia brahmacharii spotyka niepowodzenie dlatego, że dając swobodę innym swym namiętnościom, chcieliby żyć jak ci, którzy nie są brahmacharii. Ich usiłowania dałoby się porównać do postępowania tych, którzy wystawiają się na dotkliwe zimno podczas upalnych letnich miesięcy. Z łatwością można przeprowadzić linię podziału pomiędzy życiem brahmacharii a tego, który nim nie jest. Podobieństwo pomiędzy nimi jest jedynie złudne, natomiast różnice winny być oczywiste jak światło dzienne. Obaj mają oczy i patrzą, ale podczas gdy brahmacharii posługuje się nimi, by spozierać na dzieła sławiące Boga, ten drugi widzi dookoła siebie jeno samą frywolność. Obaj mają uszy, by słyszeć, lecz podczas gdy jeden słyszy tylko same słowa głoszone ku chwale Boga, drugi cieszy się odgłosami rozpusty. Obaj niejednokrotnie czuwają do późnych godzin, ale podczas gdy jeden poświęca je modłom, ów drugi trwoni nocne godziny na rozpasanych hulankach. Obydwaj odżywiają swe ciało, lecz jeden po to jedynie, by świątynię Bożą w dobrym zachować stanie, podczas gdy ów drugi ze świętego naczynia czyni cuchnący śmietnik. Każdy z nich żyje niczym przeciwległe bieguny. Różnica pomiędzy nimi rośnie i w miarę upływu czasu się nie zmniejsza. Brahmacharya oznacza kontrolę nad zmysłami zarówno w myślach, w słowie, jak i w czynach. Z każdym dniem coraz bardziej odczuwałem potrzebę rozszerzania zakresu ograniczeń, o których była mowa wyżej. Nie ma granic dla wyrzeczeń, podobnie jak ich nie ma, gdy chodzi o brahmacharię. Niepodobna jednak osiągnąć brahmacharii, posługując się jedynie ograniczonym zakresem usiłowań. Dla wielu musi to pozostać na zawsze nieosiągalnym ideałem. Człowiek dążący do tego zawsze będzie sobie zdawał sprawę ze swej niedoskonałości, będzie się starał odnaleźć i wyplenić zaczajone w najtajniejszych zakamarkach jego serca resztki namiętności, po to, by się ich pozbyć. Dopóki myśl nie znajduje się pod całkowitą kontrolą woli, pełne osiągnięcie brahmacharii jest niemożliwe. Myśl błąkająca się bezwiednie jest, właściwie mówiąc, schorzeniem myśli, a opór stawiany przez myśl oznacza przeciwstawianie się rozumowi, co niekiedy jest trudniejsze od opierania się szalejącym wichrom. Jednakże istnienie Boga umożliwia zapanowanie nad myślami. Niech nikt nie sądzi, że jest to niemożliwe dlatego, że jest tak trudne. To najwyższy cel, jaki można osiągnąć, i nie ma nic dziwnego w tym, że dla jego osiągnięcia jest niezbędny największy wysiłek. Ale dopiero po powrocie do Indii przekonałem się, że podobna brahmacharya jest dla człowieka niemożliwa do osiągnięcia bez maksymalnego wysiłku z jego strony. Aż do tego czasu łudziłem się, że samo odżywianie się owocami pozwoli mi wypełnić z siebie wszelkie nawyki zmysłowe, przy czym schlebiałem sobie, że nie pozostaje mi już nic więcej do zrobienia. Nie chcę jednak wybiegać przed rozdział, w którym będzie mowa o moich wewnętrznych walkach. Niech mi wolno będzie na razie zapewnić tych, którzy dążąc do poznania Boga, pragną wstąpić na drogę, że nie powinni poddawać się rozpaczy, jeżeli wiara, jaką pokładają w Bogu, dorównuje ich ufności we własne siły. Podniety zmysłowe trzymają się z dala od wstrzemięźliwej duszy i tracą swój posmak. Ginie on również, gdy pozna się wielkość Wszechmocnego. Przeto imię Jego i Jego łaska są ostatnią ostoją dla tego, kto dąży do moksza. Tę prawdę poznałem dopiero po powrocie do Indii.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domki na drzewach plemienia Korowai. Według niektórych teorii setki lat temu nasi przodkowie zamieszkiwali drzewa. Mimo postępującego procesu globalizacji wciąż można odnaleźć miejsca i plemiona nieskażone cywilizacją. Jednym z takich plemion jest Korowai, żyjące na terenie Nowej Gwinei, które wciąż mieszka na drzewach. To intrygujący sposób na życie, który dla nas wygląda jak styl życia kogoś niespełna rozumu. Jednak powodem powstania domów na podwyższeniu w dżungli są tak naprawdę środki ostrożności. Obszar narażony na powodzie i zdominowany przez bzyczące owady okazuje się zagrażającym i kłopotliwym terenem do życia na poziomie gruntu. W rezultacie plemię tworzy każdy ze swoich drewnianych domów w koronach drzew. Specjalny film nakręcony o mieszkańcach Korowai dla kanału dokumentalnego BBC przedstawia jedno z ambitniejszych przedsięwzięć architektonicznych plemienia. Na wysokości ponad 30 metrów nad ziemią plemię zbudowało niesamowitą konstrukcję. Obejmuje ona również wysoką drabinę. Sam zbudowany dom ma podłogi i ściany wykonane z kory drzewnej oraz dach pokryty liśćmi. Wciąż niewielu turystów dociera do wiosek tego plemienia. Wyprawa do Korowajów to nie spacer po dżungli, to wyprawa w czasie do miejsc i ludzi, którzy jeszcze niedawno żyli w epoce kamiennej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2004 roku chińscy deweloperzy planowali budowę kompleksu handlowego w gminie Hongqing w Chinach. Jak zwykle kupili ziemię i szybko eksmitowali 280 właścicieli domów. Jednak napotkali opór w postaci Wu Ping i jej męża Yang Wu. Zawsze spokojna 49-letnia Wu Ping i wspierający ją mąż postanowili nie odchodzić. Zamiast tego zostali w swoim dwukondygnacyjnym domu, podczas gdy ziemia wokół nich zostawała powoli przygotowywana do budowy osiedla. Para nie zamierzała oddać swojej nieruchomości. Mężczyzna, nawet będąc mistrzem sztuk walki, zadeklarował, że pobije każdego, kto zbliży się do jego domu. Deweloper złożył oczywiście oferty rekompensaty, ale para odmówiła. Ich żądania nazwano nierozsądnymi, a władze mieszkaniowe nakazały wyburzenie domu. Jednak wobec 85% poparcia społecznego dla dalszego istnienia domostwa, sądy odmówiły wykonania nakazu rozbiórki. Po 3 latach sporu nastał w końcu korzystny dla pary moment. Chiny uchwaliły przełomowe prawo chroniące własność prywatną. Para teraz, zadowolona, że ich wysokie wymagania zostały spełnione, przyjęła za darmo znajdujące się w pobliżu mieszkanie podobnej wielkości.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Przez większą część ludzkiej historii Uran był nudnym kuzynem Układu Słonecznego. Odległą, pozbawioną cech charakterystycznych, zamarzniętą kulą gazu, którą astronomowie w większości ignorowali. Ale kosmiczny teleskop Jamesa Webba właśnie zajrzał w jego górną atmosferę, a to, co tam znalazł, rzuca wyzwanie naszemu fundamentalnemu zrozumieniu tego, jak w ogóle działają planety. Mamy teraz dowód, że to całkowicie dziwaczne, koślawe pole magnetyczne tworzy zorze polarne, które zachowują się jak nic innego, co kiedykolwiek widzieliśmy. To nie jest tylko kolejne ładne zdjęcie. To pierwszy raz, kiedy udało nam się zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach. I to rozwiązuje zagadkę, która nurtowała naukowców od ponad 30 lat. Rozłóżmy więc na czynniki pierwsze to, co Webb zobaczył tysiące kilometrów nad chmurami Urana i dlaczego wykracza to poza to, co ktokolwiek uważał za możliwe. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego to nowe odkrycie jest tak ogromne, musimy cofnąć się do 1986 roku. Sonda NASA Voyager 2 przeleciała obok Urana, dając nam nasz pierwszy i jedyny rzut oka z bliska. Ukazała bladoniebieski świat, który był oszałamiająco zimny. Uran był naprawdę trudny do głębszego poznania. Wiedzieliśmy, jaki był jego kolor, ale nie posiadał on żadnych oczywistych cech widocznych z Ziemi. Wyglądał poniekąd jak generyczna zielona plama. Jego górna atmosfera została zmierzona z temperaturami spadającymi do minus 224 stopni Celsjusza, czyniąc ją najzimniejszą atmosferą planetarną w Układzie Słonecznym. Ale było coś więcej. W latach, które nastąpiły później, obserwacje z powierzchni Ziemi sugerowały, że dzieje się coś naprawdę dziwnego. Począwszy od wczesnych lat 90., naukowcy zauważyli dziwaczny trend. Górna atmosfera zdawała się stawać coraz zimniejsza i zimniejsza rok po roku. Była to głęboka zagadka. Planeta tak daleko od Słońca nie powinna mieć zbyt wiele dziejącego się w jej atmosferze, a tym bardziej dynamicznego trendu ochłodzenia, który wymykał się jakiemukolwiek prostemu wyjaśnieniu. Dlaczego traciła ciepło? Co napędzało tę zmianę? Przez 30 lat nie mieliśmy prawdziwych odpowiedzi. Mieliśmy pojedynczą migawkę z Voyager 2 i kilka niewyraźnych przebłysków z Ziemi. Planeta była po prostu zbyt daleko, a blask jej atmosfery zbyt słaby, by badać go w jakichkolwiek realnych szczegółach. Uran pozostawał zimną sprawą. Planetą dosłownie toczącą się na boku z polem magnetycznym, które zdaje się przewracać, i atmosferą, która powoli krwawiła ciepłem w kosmos. Wiedzieliśmy, że elementy układanki są dziwne, ale nie mieliśmy sposobu, by zobaczyć, jak wszystkie do siebie pasują. Aż do teraz. Niedawno Międzynarodowy Zespół Astronomów pod przewodnictwem Paoli Tranti z Northumbria University skierował najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano, na tę trwającą zagadkę. Przez około 15 godzin, niemal pełny obrót planety, kosmiczny teleskop Jamesa Webba wpatrywał się w Urana bez mrugnięcia okiem. Używając swojego niesamowicie czułego spektrografu bliskiej podczerwieni, Webb nie tylko zrobił zdjęcie. Przeprowadził to, co można by nazwać sekcją głębokiego kosmosu. To pierwszy raz, kiedy byliśmy w stanie zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach, powiedziała Tranti. Dzięki czułości Webba możemy śledzić, jak energia przemieszcza się w górę przez atmosferę planety, a nawet widzieć wpływ jej koślawego pola magnetycznego. Ideą było polowanie na słaby blask podczerwony konkretnych cząsteczek wysoko nad chmurami planety. Te świecące emisje są jak odciski palców, mówiące nam o temperaturze, gęstości i tym, co dzieje się w najwyższych sferach atmosfery. Ze względu na to, gdzie znajduje się Webb i jak niewiarygodnie jest czuły, mógł zrobić to, czego żaden teleskop na Ziemi nigdy by nie zdołał. Mógł zobaczyć strukturę pionową. Po raz pierwszy zdjął on warstwy atmosfery Urana. Kawałek po kawałku zespół zebrał ponad 1000 plastrów danych, budując trójwymiarową mapę, która rozciągała się do 5000 kilometrów nad chmurami. Ten region to jonosfera, naładowana warstwa atmosfery, która ma bardzo intymną relację z polem magnetycznym planety. To tam rodzą się zorze. A to, co tam znaleźli, zmieniło wszystko. Więc co pokazała mapa? Po pierwsze, temperaturę. Widok trójwymiarowy ujawnił, że górna atmosfera Urana wcale nie jest jednolicie zimna. W rzeczywistości staje się zaskakująco ciepła, osiągając szczyt między 3000 a 4000 kilometrów w górę. Tutaj atmosfera osiąga około 150 stopni Celsjusza. Choć brzmi to gorąco, było to w rzeczywistości znacznie mniej niż to, co sugerowały starsze, mniej precyzyjne pomiary. I oto kluczowa część. Dane Webba dały nam pierwszy ostateczny dowód na to, że trend ochłodzenia, ten, który zaczął się w latach 90., jest realny i wciąż trwa. Uran bez wątpienia wciąż traci ciepło ze swojej górnej atmosfery. To nie jest już teoria. To zmierzony fakt, potwierdzony przez najbardziej zaawansowane obserwatorium, jakie kiedykolwiek zbudowaliśmy. Ale to odsłoniło kolejną zagadkę. Mapa pokazała również, że gęstość naładowanych cząstek, jonów, była znacznie słabsza niż przewidywały nasze modele. I uważajcie na to. Gęstość jonów osiągała szczyt na znacznie niższej wysokości niż temperatura, około 1000 km w górę, podczas gdy temperatura osiągała szczyt 1000 km wyżej. To była ogromna wskazówka. Powiedziała ona naukowcom, że cokolwiek nagrzewało atmosferę i cokolwiek tworzyło naładowane cząstki, to były dwie różne rzeczy dziejące się w dwóch różnych miejscach. Coś złożonego i potężnego mieszało energię w atmosferze Urana i nie było to tym, czego ktokolwiek się spodziewał. Aby zrozumieć następną część tego wszystkiego, musisz docenić, jak fantastycznie dziwny jest Uran. Jego magnetosfera jest jedną z najdziwniejszych w całym Układzie Słonecznym. Tutaj, na Ziemi, nasza oś obrotu i nasza oś magnetyczna są niemal idealnie wyrównane. Biegun północny i północny biegun magnetyczny są sąsiadami. Daje nam to stosunkowo stabilną, przewidywalną tarczę magnetyczną, która tworzy piękne zorze polarne, jakie widzimy w pobliżu biegunów. Uran po prostu wyrzuca cały ten podręcznik zasad za okno. Po pierwsze, cała planeta jest nachylona na boku o prawie 98 stopni. Ale robi się jeszcze dziwniej. Jego pole magnetyczne jest następnie nachylone o kolejne 60 stopni względem tej osi obrotu i nie jest nawet wycentrowane w planecie. Jest przesunięte. Wyobraź sobie, gdyby północny biegun magnetyczny Ziemi znajdował się na Florydzie. Gdy nasza planeta by wirowała, pole magnetyczne koziołkowałoby i chybotało się chaotycznie w przestrzeni. To po prostu zwykły dzień na Uranie. To dziwaczne, koślawe, koziołkujące pole magnetyczne oznacza, że jego zorze nie tworzą zgrabnych małych pierścieni wokół biegunów, jak na Ziemi czy Jowiszu. Zamiast tego są złożone, są dynamiczne i omiatają planetę w dziwnych wzorach. Przez lata naukowcy mogli tylko modelować, jak mogłoby to wyglądać. Ale Webb nie tylko to wymodelował. On to zobaczył. Mapa atmosferyczna Webba dostarczyła najbardziej szczegółowy obraz zórz Urana, jaki kiedykolwiek stworzono. Znalazła dwa jasne pasma zorzowe dokładnie tam, gdzie modele przewidywały, że będą. W pobliżu biegunów magnetycznych planety. Ale między tymi dwoma jasnymi pasmami Webb odkrył coś zdumiewającego. Wyraźny ciemny region, w którym zarówno blask atmosferyczny, jak i gęstość jonów były masowo wyczerpane. Ta ciemna luka jest bezpośrednim wizualnym dowodem na działanie tego dziwnego pola magnetycznego. Jest to cecha stworzona przez sam kształt linii pola magnetycznego, gdy udaje im się lub nie udaje kierować naładowane cząstki do atmosfery. Podobne ciemne cechy zostały zauważone na Jowiszu, gdzie jego potężne pole magnetyczne również działa jako strażnik dla cząstek. Ale na Uranie, z jego koziołkującym, rozregulowanym polem, efekt jest znacznie bardziej dramatyczny. Po raz pierwszy naukowcy mogli zobaczyć, jak głęboko te efekty magnetyczne sięgają w głąb atmosfery. To nie działo się tylko na powierzchni. Koślawe pole magnetyczne fundamentalnie kształtuje temperaturę, gęstość i całą strukturę jonosfery tysiące kilometrów w górę. Ta zagadka niedopasowanych szczytów temperatury i gęstości jonów nagle zyskała odpowiedź. Wszystko to było napędzane przez chaotyczną energię, którą ten dziwny magnetyczny silnik pompował do atmosfery. To, co kiedyś było teorią, stało się teraz widoczne. Po pierwsze, zmusza nas to do powrotu i sprawdzenia naszych prac domowych na temat tego, jak działają olbrzymie planety. Fakt, że poziomy jonów były słabsze niż myśleliśmy i że trend ochłodzenia został potwierdzony, oznacza, że nasze zrozumienie bilansu energetycznego w atmosferze lodowego olbrzyma jest, cóż, błędne. Uran jest naturalnym laboratorium dla zestawu zasad fizycznych, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Po drugie, i to jest być może najważniejsza część, jest to ogromny krok w kierunku zrozumienia planet poza naszym własnym Układem Słonecznym. Myślimy teraz, że lodowe olbrzymy, takie jak Uran i Neptun, są najczęstszym typem planet w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Przez lata, ilekroć znajdowaliśmy egzoplanetę wielkości Urana, musieliśmy zgadywać na temat jej atmosfery. Teraz mamy przykład z prawdziwego życia. Szczegółowy punkt odniesienia, którego możemy użyć, by zrozumieć te odległe światy. Jak ujęła to główna badaczka Paola Tranti, poprzez ujawnienie pionowej struktury Urana w takich szczegółach, Webb pomaga nam zrozumieć bilans energetyczny lodowych olbrzymów. Jest to kluczowy krok w kierunku charakteryzacji gigantycznych planet poza naszym Układem Słonecznym. Odkrycie Webba przekształciło Urana z cichej, nudnej, niebieskiej kuli w jeden z najbardziej dynamicznych i fascynujących obiektów na naszym własnym kosmicznym podwórku. Pokazało nam świat z procesami atmosferycznymi i magnetycznymi szaleństwami, które są doprawdy nie do wiary. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba otworzył nowe okno na Urana, ale bardziej niż cokolwiek innego, pokazał nam, jak wiele jeszcze pozostało do nauczenia się. Dobra, będę z wami szczery. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te dane, autentycznie opadła mi szczęka. A śledzę kosmiczne sprawy od lat. Ale oto rzecz, która naprawdę mnie uderzyła. Patrzyliśmy na tę planetę przez dekady i po prostu zakładaliśmy, że jest cicha, martwa, zamrożona w czasie. A okazuje się, że to jedno z najbardziej chaotycznych, gwałtownych i dziwacznych miejsc w całym naszym sąsiedztwie. Samo to pole magnetyczne? To tak, jakby planeta miała ciągły, cichy atak padaczki. A my nie mieliśmy o tym pojęcia. Dla mnie to jest prawdziwa lekcja od Webba. Wciąż udowadnia on, że nasze nudne podwórko jest w rzeczywistości pełne potworów. Po prostu nie mogliśmy ich wcześniej zobaczyć. I szczerze? To sprawia, że zastanawiam się, co jeszcze nam umyka. Jaki inny cichy świat tam jest, ukrywając coś obłędnego? Jeśli to nie sprawia, że czujesz się mały w najlepszy możliwy sposób, to nie wiem, co sprawi. Wszechświat jest dziwny, moi drodzy, a my dopiero zaczynamy go doganiać.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Zembul i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim po raz ostatni zespół Bad Brains. W listopadzie 2015 roku dr No doznał zawału serca i został podłączony do aparatury podtrzymującej życie z powodu ryzyka niewydolności narządów. Po 3 miesiącach spędzonych w szpitalu całkowicie wyzdrowiał, częściowo dzięki kampanii GoFundMe zorganizowanej przez jego kolegów z zespołu. W marcu 2016 roku HR ogłosił, że zdiagnozowano u niego rzadki rodzaj bólu głowy zwanego SANCT i podjął leczenie tej dolegliwości i innych trwających problemów zdrowotnych dzięki innej kampanii GoFundMe. W październiku 2016 roku Bad Brains zostali nominowani do Rock and Roll Hall of Fame, ale nie zostali wprowadzeni. W wywiadzie dla Rolling Stone z grudnia 2016 roku dr No i Daryl Jennifer rozmawiali o problemach zdrowotnych członków zespołu i przyszłości zespołu. Ogłosili, że mają nadzieję nagrać nowy album zatytułowany Mind Power, od nazwy zespołu, która krótko istniała jako pierwotna nazwa. W czerwcu 2017 roku zespół zagrał koncert z gościnnym udziałem Randy'ego Buitea i oryginalnego wokalisty Bad Brains, Saidy McCraya, który zaśpiewał z zespołem po raz pierwszy od 39 lat. Wokalista Chuck Mosley, który grał z Bad Brains na początku lat 90., zmarł w listopadzie 2017 roku. Saidy McCray zmarł we wrześniu 2020 roku. Wiele znanych zespołów i artystów podaje Bad Brains jako artystyczny wpływ na swoją muzykę, w tym Beastie Boys, Nirvana, Foo Fighters, Guns N' Roses, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction, Faith No More, Rage Against the Machine, Deftones, Clutch, Green Day, The Offspring, The Roots, Lamb of God, Sublime, No Doubt, Anthrax, Living Color, 311 i Fishbone. Dziś posłuchamy płyty z roku 1993 Rages. Oto spis utworów. Rages. Miss Freedom. Unidentified. Love is the answer. Free. Her. Coming in numbers. Yes, Jah. Take your time. Peace of mind. Without you. I na koniec outro. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Mówił Stefan Zembul.

0: Considering deplores the Serbian.
1: Okay.
2: Dr. Jones.
3: Has went up.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Można narzekać na plastikowe butelki, że zaśmiecają planetę, ale przynajmniej można je ponownie napełnić i używać wiele razy. Kiedy wielu producentów myśli, jak ograniczyć zużycie plastiku w swoich opakowaniach, niektórzy wręcz przeciwnie. Zastępują zwykłe nakrętki takimi nieusuwalnymi, czyniąc swoje butelki w zasadzie jednorazowymi i zmuszając ludzi do kupowania kolejnych i kolejnych.

bez śladu zakupu. Podczas gdy w ostatnich latach znaleźliśmy nowe sposoby śledzenia transakcji Bitcoin i innych transakcji blockchain, nadal jest to jedna z najbezpieczniejszych metod płatności na świecie. Obecnie technologia blockchain może być wykorzystywana do wielu różnych celów. Wiele osób poszukuje technologii blockchain, aby stworzyć nowy i bezpieczniejszy system głosowania dla różnych rządów. Inni używają go do przechowywania danych cyfrowych, głównie organizacje i duże firmy. Postęp technologii blockchain może pomóc zmienić świat, jaki znamy. Miejmy nadzieję, że na lepszy. Moglibyśmy wykorzystać te technologie w szpitalach do przechowywania dokumentacji medycznej w miejscu, w którym nie można by nimi manipulować ani ich przeglądać, gdy nie mamy określonego klucza szyfrowania lub jakiegoś hasła. Czas pokaże, jak blockchain będzie się rozwijał w przyszłości. Na razie przyszłość wygląda bardzo dobrze w przypadku cyberbezpieczeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cmentarz dla bezdomnych. W Nowym Jorku mieszka ponad 8,5 miliona ludzi. Szacuje się, że w 2020 roku wśród nich było około 90 tysięcy bezdomnych, którzy często zmagają się z niedożywieniem, brakiem pomocy medycznej lub różnymi uzależnieniami. Takie osoby pozbawione pieniędzy lub rodziny często umierają w samotności, na ulicy lub w schroniskach, a ich ciała trafiają na Hard Island. Jest to wyspa, na którą można dostać się jedynie łodzią. Dawniej chowano tam żołnierzy poległych w wojnie secesyjnej, później znajdowało się tam więzienie i zakład psychiatryczny. Dziś w masowych grobach grzebie się tam Nowojorczyków, po których ciała nikt się nie zgłosił lub których rodzina nie może opłacić pogrzebu. Wykopywaniem masowych mogił zajmują się więźniowie oraz pracownicy kontraktowi. O jak wielkiej skali mówimy? W zeszłym roku w Nowym Jorku zmarło około 640 osób bezdomnych, a na wyspie chowanych jest około 25 ciał tygodniowo. Od 1980 na wyspie pochowano około 70 tysięcy osób.

nocy śpią. Wydaje się, że za dnia jest nie inaczej. Dobrze czy źle? Nie da się tego stwierdzić. W każdym razie, za każdym razem...

Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać. Wojtka wsadzili w psychiatryczny, na obiad wbili mu zastrzyk. Widziałem Wojtka na Placu Wolności, skulony się.

Wojtek nie będzie śpiewał już pieśni. Wojtkowi uszyli koszulę.

0: zapalili mu świeczkę wolności.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Czasem przychodzi do mnie improwizacja. Ale nie ta mickiewiczowska, lejąca kaskady 13 zgłoskowców na dany temat, czy hip-hopowa rytmiczna opowieść. Przychodzi jakiś obraz czy myśl, zwłaszcza gdy jest z kimś złapać rezonans, jeżeli podchwyci temat i można płynąć. Na przykład leci opowieść o sześciobiegowych pralkach Porsche piorących tapczany albo telewizorach grzewczych na węgiel do ogrzewania szklarni. Chodzi o to, aby od niechcenia i z kamienną twarzą pleść tak niestworzone bzdury, że ludzie zastanawiają się, kto tu zwariował i czy być może przypadkiem nie mówię poważnie. Ale na pewno mają dylemat i zaczynają wątpić. We wszystko. Czasem próbują dyskutować, udowadniać, że jest inaczej. Wtedy można dzielić się na stronnictwa, zajmować stanowiska, spierać. Tu jest dopiero pole do manewrów. Na ogół kończy taką sytuację parsknięcie śmiechem któregoś z inicjatorów. Czasem utykam. Suma wszystkich kontuzji sportowych i dzikich fikołów z czasów, kiedy człowiek jeszcze był nieśmiertelny i mógł wszystko. To chyba jeszcze trochę trwa. No i ciężkiej, wieloletniej roboty. Z czasem dołożyła swoje pogoda. Teraz, kiedy przesilę nogę, po prostu jakiś czas utykam. A że mam nadwyrężone obie, to zdarza się raz jedna, raz druga. Kolega z pracy pyta z podejrzliwym zdziwieniem. Wczoraj utykałeś na prawą, a dziś na lewą? No przecież nie da się utykać na obie naraz. Poza tym w parzyste utykam na prawą, a w nieparzyste na lewą. A w niedzielę leżę. Wtedy na pewno nie utykam. Ale sprawdzę. A może powinieneś sobie sprawić laskę? Pyta z fałszywą, prześmiewczą troską inny kolega. Mówię mu, że mam, ale tylko do utykania na lewą nogę, a aktualnie utykam na prawą. Patrzy ironicznie, czując wkręt, ale w sukurs przychodzi inny kolega, że ma używaną, ale sprawną do prawej nogi, ale jest produkcja angielskiej, więc będę musiał za nią bilet w pociągu płacić. A to nie opłaca się. Ale jak zmienisz końcówkę z plastikowej na gumę, najlepiej arabską, to nie będziesz musiał. Aha, znam ja takie wynalazki. Jak mnie sprawdzą i nie będę miał homologacji? No fakt. Ale znam dentystę, który takie rzeczy na poczekaniu robi. Utykam. Joga się na mnie zapisała, rozbolały ją kolana.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Industria Luza. To 2 godziny muzyki industrialnej i pokrewnych klimatów. Rozmów, sporów, dyskusji, anegdot i luźnej, często bardzo żywej atmosfery. Tomasz Jerzy Tumidajewicz i Tomek Krochola.
3: Dobry wieczór. Witają Was w ten piękny, wiosenny wtorek. Jakże bardzo owłosieni redaktorzy Tomasz Krochola
4: i Tomasz Jerzy Tumidajewicz. Ale czekaj, bo ja chyba muszę zgolić brodę, tak?
3: No, lepiej brodę jak na przykład co innego.
4: No, ale było tyle lajków, że brodę mam zgolić?
3: No, nie miało być na 60, ale było 30, ale idziemy w dobrą stronę.
4: Dobra.
3: Ale w sumie może by i też dzisiaj jakiś challenge wymyślić.
4: Nic, będzie dzisiaj 50, gole brodę.
3: Dobra, jak będzie 50, to gole rękę. Nie mam, co prawda, nadmiernie...
4: Ty nic nie masz na tej ręce, Tom.
3: No to będzie, wiesz, to będzie mniejsze, ale będę to nagrywał, więc... Czekamy na lajki. Jak nie będzie 50 lajków, to powiemy coś obrzydliwego.
4: Ja bardzo lubię swoją brodę, więc będę ją musiał zgolić i będę płakał, jak będę golił. 50.
3: Ja słyszałem, że podobno lubisz z tą brodą chodzić do parku i tam ją wyprowadzać na spacer.
4: Na maksa.
3: No to dobrze,
4: tylko
3: to dobrze.
4: Tylko czasami szaleje tak, że nie mogę jej utrzymać.
3: No, wiesz, generalnie czasem te brody są niesforne.
4: Dobrze, drodzy słuchacze. Co przyniósł nam ten wspaniały tydzień? Czy jakiś... Bo ja właśnie chciałbym dzisiaj same pozytywne rzeczy, bo to jest takie nienaturalne już w obecnym świecie, mówić o fajnych rzeczach. Nie pisze się, nie mówi się i nawet sam się na tym teraz złapałem. Już chciałem pewne rzeczy skomentować, ale szybko sobie uzmysłowiłem, dlatego o tym mówię, że to by było takie niefajne.
3: Bo widzisz, mnie się wydaje, że to jest tak, że przez to, że pojawił się internet, to też pojawiło się jakieś takie osłabienie percepcji, gdzie do człowieka lubią docierać tylko takie mocne rzeczy, a te mocne rzeczy nigdy nie są do końca pozytywne.
4: No właśnie, takie niepozytywne, i to ludzi kręci, tak?
3: Tak,
4: bo ludzie... wtedy myślą, że mają lepiej, bo ktoś ma gorzej, nie wiem, bo jest przejebane na świecie, to my tutaj w miarę mamy dobrze.
3: Tak, w miarę mamy dobrze, ale to w ogóle nie jest najgorzej. Patrząc się na historię, to nie ma lepszych lat w tym kraju niż od momentu wejścia do Unii tak naprawdę. Bo
4: nie, no te... lata 90. były dla nas, Tomek, dla ciebie i dla mnie zajebiste.
3: No nie, ale jeżeli chodzi w ogóle o generalnie bezpieczeństwo kraju, o poziom życia,
4: ale
3: to
4: ja
3: nie było
4: chciałem
3: lepszych
4: politykowa.
3: Lat. Czekaj. I bo ja chciałem dokończyć myśl i się bardzo cieszę, że od 22 lat Polska jest w Unii Europejskiej, że nie trzeba się prosić u Beka o paszport, że nie ma już paszportów na kraje demokratyczne i na resztę krajów osobno, że nie trzeba paszportów oddawać, chociaż myślę, że są tacy, to nie żart, którzy by tak chcieli znowu.
4: Znaczy ja w ogóle, ja nawet nie mam jak się cieszyć, bo dla mnie to jest tak naturalne i tak normalne i tak pozytywne, że tak na co dzień w ogóle o tym nie myślę, bo nie wyobrażam sobie teraz, bo młodzi ludzie, młodsi od nas, nie zdają sobie sprawy z tego, że jak ja chciałem jechać i pojechałem do Budapesztu, drodzy słuchacze, musiałem się postarać o paszport, musiałem iść do jakiejś tam, nie jednostki wojskowej, tylko jak to się nazywało gdzieś tam, to co się chodziło?
3: Do urzędu paszportowego po prostu.
4: Nie, nie tylko. Musiałem iść do wojaczków i poprosić o zgodę na piśmie, żeby mnie wypuścili. I dostałem tymczasowy paszport i uwaga, jak przyjechałem z tego Budapesztu, to musiałem ten paszport oddać.
3: No tak to wtedy wyglądało. A teraz możesz pojechać do Budapesztu na dowód osobisty i nawet nie sprawdzają cię na granicach i to najbardziej przeszkadza tym takim ludkom z jakąś dyktatorską.
4: Zaraz, a ten dalej siedzi w tym Budapeszcie czy gdzieś tam?
3: Tego to nie wiem, ale ten drugi wynajmuje mieszkanie od jakiegoś tam posła Orbanowskiego.
4: No ale Orban podobno jedzie do Stanów jednak. Już rodzina jego, syn z tą synową już są w Ameryce. Trumpek ich przyjął.
3: Tak.
4: Ciekawy jestem, czy musieli wpłacić ten milion dolarów.
3: Tak.
4: No to Orban też będzie musiał milion dolarów? Stać go, nie? Ma milion dolarów. Lekko.
3: Ja myślę, że on ma tych milionów dolarów, to on ma w ogóle więcej nakradł niż ktokolwiek.
4: Myślę, że jednak Orban ucieknie z Węgier, wiesz?
3: No przecież to są takie ruchy, żeby wziął i po prostu uciekł i nie poniósł odpowiedzialności, bo przecież
4: no tak, no wiadomo, to nie musimy sobie tłumaczyć. A u nas tylko dwóch uciekło. A ja myślałem, że więcej ich ucieknie.
3: Nie no, więcej uciekło. Jeszcze sędzia Schmidt uciekł na Białoruś. To trzeci. Jeszcze ktoś tam na Białoruś uciekł, to byłby czwarty.
4: No ale dziwne jest to, że Ziobroś może już uciekł w sumie, nie?
3: Znaczy Ziobro to ma problem z głową i myślę, że jakby nawet
4: ale to nie, no to nie, pomijam to. To nie o tym mówimy, tylko zapytałem się ciebie, czy myślisz, że on nadal siedzi na Węgrzech?
3: Trudno mi powiedzieć. Wiesz, no gdyby siedział gdzieś tam w jakiejś małej wiosze na 10 chałup pod gdzieś koło Balatonu, to nikt by go nie znalazł tam nawet.
4: No tak, wakacje.
3: Wiesz, no to tak.
4: Tylko nie, no taką gębę to każdy zobaczy.
3: Wiesz, tam wiesz, by sobie sztuczną brodę założył.
4: Ty, a tu nagle patrzymy, on z Moskwy macha. Pozdrawia. On jest za mały, żeby go... Nie, no chociaż Ruski to każdego Polaka by przyjęły, bo to taka owieczka zabłąkana, można się pochwalić na całym świecie, nie?
3: Tak, że oczywiście... Oni robią wszystko, żeby ludzi skłócić, żeby rozpieprzyć Unię Europejską, bo...
4: Nie tylko oni, Tomek.
3: No jeszcze ten
4: Trumpek też.
3: I Hinole też. No, chociaż Hinole to inaczej.
4: Ale w białych rękawiczkach to robią.
3: Hinole są chociaż skurczybyki w tym wszystkim, co robią, subtelni.
4: No, to fakt.
3: Dobra. Drodzy słuchacze... Jako, że w czerwcu wreszcie nadjedzie do Polski Kabaret Voltaire, co prawda bez Rysia Kirka, który już gra z aniołkami, tak my postanowiliśmy trochę podpromować ten koncert.
4: I bardzo się cieszymy, że to właśnie Unsound, który swoją...
3: Znaczy tam odmianę Unsoundu.
4: No, ale który swoją jakby działalność rozpoczął w Krakowie.
3: No i niestety nie możemy puścić dżingla, że ta promocja jest sponsorowana. Robimy to, bo lubimy po prostu Kabaret Voltaire.
4: Lubimy czy uwielbiamy? Ja uwielbiam.
3: A to już wiesz, nie czepiajmy się słów.
4: Nie
3: czepiam. Chodzi o to, że robimy to z sympatii.
4: Dobra.
3: Dla Kabaret Voltaire.
4: Dobra, Tomek, Kabaret Voltaire czy Kraftwerk?
3: Kabaret Voltaire.
4: Kabaret Voltaire czy Nine Inch Nails?
3: Kabaret Voltaire.
4: Kabaret Voltaire... Czy Ein Sturzender Neubauten?
3: Ein Sturzender Neubauten.
4: No to wiedziałem, dobra. To i to, i Kabaret Voltaire teraz, a później Ein Sturzender Neubauten może.
3: Nie, dzisiaj nie gramy Ein Sturzender, graliśmy ostatnio.
4: Ale dlaczego?
3: Zbyt często.
4: Ale wiemy, że Ein Sturzender Neubauten zawita na OFA.
3: Do momentu, jak OFF nie odblokuje pewnej funkcjonalności strony, to nie mam zamiaru promować koncertu.
4: Słuchajcie, jeśli zobaczę Kabaret Voltaire, i znowu zobaczę sobie chyba z ósmy albo nie wiem który raz Ein Sturzender Neubauten, to jeszcze mi wujaszka brakuje w tym roku.
3: Słuchaj, no tak, no ale wujaszka to przez ostatni czas, to za każdym razem widzimy, jak on jest w Polsce.
4: No właśnie, bo on lubi tu przyjechać.
3: Dlatego, że tu może sobie na receptę medyczniaczka kupić i pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i sobie spokojnie w ogóle żyje.
4: Nie, no po prostu wujaszek jak przyjeżdża do Europy, no to dlaczego ma nie przyjechać do Polski? To jednak zawsze jest pewna dosyć duża grupa ludzi, którzy go tak jak my lubią.
3: No ciekawe, jak ta płyta z Barkerem zacznie banglać.
4: No ale uwaga, uwaga, ponieważ grali teraz Field Peak całą płytę.
3: Ale bez Barkera.
4: W dwóch utworach grał Barker.
3: No, czyli tak se przyjechał i w ogóle pyk, pyk, pyk.
4: Nie, ale to też jest fajne, że on polubił tego basistę, który zagrał już ze dwie albo trzy płyty, Ex-Tool.
3: No tak, tak, tak, tak.
4: I że jednak nie powiedział, dobra, cześć, pa, gramy tu Field Peak, ty sobie idź na urlop. No wie, że po prostu oddał
3: się. Ten basista w ogóle bardzo fajny.
4: Świetny gość.
3: Zresztą widzieliśmy go na żywo, tak. Jak ciągnął w ogóle brzmieniem.
4: Jest, pamiętam ten moment, kiedy puścił bas i przestał grać specjalnie i nagle wszystko siadło. No to posłuchajmy ten kabaret Wolter i proszę państwa,
3: gdyby
4: tego pana, który śpiewa i gra na basie, nie było, to możliwe, że ministry grałoby też inaczej, ponieważ wujek Al zawsze mówił, że kabaret Wolter jest jednym z najważniejszych dla niego zespołów.
3: No mało tego, przecież mieli też jakby wspólną kolaborację jako Acid Horse.
4: No ale takie sobie to było.
3: Jedna wersja była ciekawa, druga była ciekawa, tylko że oni zrobili jakby z tych samych brzmień, do tych samych brzmień dołożyli coś swojego i wydali takie,
4: wiem,
3: że jedni w ogóle byli na jednej stronie, drudzy na drugiej,
4: inaczej,
3: ale
4: ja
3: coś to było.
4: Ja po prostu, bardzo, bardzo na to, jak usłyszałem wtedy, że takie coś jest, to wow, miałem za duże oczekiwania. Tak jak przy nowym Laibachu.
3: Dobra, kabaret Voltaire, Sensoria.

0: Umówmy się, że gdyby nie kabaret Voltaire, to też ten taki, wiesz, słynny pacjent z Cleveland, który teraz mieszka w Los Angeles i się zadaje z jakimś tam DJ-em berlińskim, Boys Noise'em, to też nie byłby tak fajny.
1: Znaczy, moim zdaniem pierwsza płyta jest pod bardzo, bardzo, ale to bardzo dużym wpływem kabaret Voltaire, a jeśli nie jest, no to później, jak usłyszał Reznor kabaret Voltaire, to na pewno się zdziwił.
0: Myślę, że on dobrze sobie zdawał sprawę z tego, że Sensoria się pojawiła i że pojawiła się cała płyta, bo ona była też popularna w Stanach, bo to już nie było to, że oni, wiesz, grali tylko i wyłącznie dla undergroundowców z Wielkiej Brytanii, lecz grali również dla Amerykanów.
1: Tak, ale myślę, że nawet Orbital, Underworld, Cabaret Voltaire nie jest im obce. To jest grupa, która miała wpływ na z różnej sceny elektroniczne czy industrialne grupy.
0: No to na pewno Orbital może dużo zawdzięczać, bo w pewnym momencie Cabaret Voltaire po jakimś tam wejściu w komercyjnego funka przeszedł na jakieś takie transy elektroniczne i zresztą też Richard Kirk, jak żył, to miał jeszcze stos zupełnie innych swoich projektów.
1: No stos, których się, dobrze powiedziałem.
0: No, bo to był...
1: Nie wiem, tam chyba w tym momencie jest.
0: W głowie to mam przynajmniej dwa, Sandoz i Electronic Guy, ale było tego
1: jeszcze
0: znacznie więcej.
1: Jeszcze jako Richard Kirk, no dużo, dużo tego było, pamiętam bardzo, niektóre momenty były bardzo miłe i fajne dla uszu. No i też dla Warpa wydał jedną płytę, chyba jako Sandoz, i ona jest tylko w nakładzie 500 egzemplarzy i nie było nigdy wznowienia, bo obiecał to fanom.
0: No a jak już obiecał fanom, to w tym momencie można to wydać, bo już nie będzie się kłócił.
1: Nie, no ale dobra, szanujmy człowieka i jego, bo nie wiem.
0: No to strasznie, strasznie przeżyłem tę śmierć.
1: Ja bardzo żałuję.
0: I to jeszcze, wiesz, to było w trakcie pandemii.
1: Tak. Ja bardzo żałuję, że oni jednak się nie dogadali i razem nie zrobili to, co zrobił teraz Malinder. I jeśli niektórzy twierdzą, że to jest tylko zarabianie pieniędzy, to pamiętajmy, że to są muzycy i to jest ich praca. I mieli do tego prawo i my bardzo się cieszymy, ja się bardzo cieszę, że to zrobili i bardzo się cieszę, że nie spodziewałem się, że spełnię sobie takie marzenie, że zobaczę Cabaret Voltaire na żywo.
0: Ty nie mów jeszcze hop, póki nie przeskoczysz.
1: No dobra.
0: No też na Barry Adamsona miałeś jechać.
1: No dobra, ale umówmy się, Barry Adamsona lubię i szanuję, ale jednak Cabaret Voltaire dla mnie jedna z najważniejszych grup na świecie, a Barry Adamsona powiem ci, że widziałem. Jak grał na klawiszu i na pianinie i na różnych dziwnych rzeczach z Nickiem Cave.
0: Ale nie śpiewał swoim aksamitnym głosem.
1: Śpiewał w chórkach.
0: A to się nie liczy.
1: Ale... Ha, a ty widziałeś tylko playback i Barry Adamsona, który śpiewa do playback.
0: Ale prawdziwego Barry Adamsona widziałem.
1: No wiem, i tak pomyślałeś, kurde, jak będę miał tyle lat, co on, to też chce tak dobrze wyglądać.
0: No nie no, wiesz co...
1: Nie no, dobrze wygląda, nie gadaj.
0: Powiem tak, że dobrze się też trzyma.
1: Ile on ma, 7 dych?
0: No jakoś tak.
1: I on miał jakieś tam operacje z biodrem i ten, a jednak chodził po tej scenie, nie? Nawet tańczył.
0: No taki był taki...
1: Elegancki pan.
0: Tak pomyślałem sobie, że idealny byłby do takiej trasy po sanatoriach w Polsce, wiesz, w Ciechocinku.
1: A wiesz, że to mogłoby się spodobać?
0: Tak,
1: ta jego muzyka?
0: No te utwory takie, że...
1: Takie jazzujące lekko, takie, wiesz, te panie by tańczyły w jego wieku.
0: No.
1: Ja myślę, że on w głowie jest dużo młodszy niż PESEL mu pokazuje.
0: Tak, ale to w ogóle to jeszcze ci coś śmiesznego powiem a propos tych sanatoriów, że właściwie czytałem taki artykuł, że sanatoria w tym momencie to jest rozsadnik chorób wenerycznych.
1: Nie, no to...
0: Poważnie, że te, wiesz...
1: No proszę cię.
0: Że te babcie tam spotykają dziadków i tam już w ogóle nie ma historii związanych z gumą.
1: No po co?
0: No dokładnie po co. No.
1: Słuchaj, Barry Adamson, 58 rocznik.
0: No to 68. Czyli już ma, miałby emeryturę, czyli ma emeryturę.
1: To Nick Cave jest starszy, tak?
0: Może rok starszy, a może rok młodszy, już nie pamiętam.
1: No ale jest to też niesamowita postać. Pamiętamy go z magazyn. Myślę, że on z tego jednego utworu mógłby żyć sobie. Magazyn miał hit taki, pamiętasz?
0: No, nawet...
1: Nie jeden.
0: Nawet ten hit to Ministry grało na koncertach.
1: Posłuchajmy.
0: A to nie, to słuchamy teraz jeszcze...
1: Nie, no wiem.
0: Jeszcze chcę pewnym słuchaczom, którzy być może nabrali pewnego wyobrażenia o Cabaret Voltaire po utworze Sensoria, bo mają prawo nie znać innych Cabaret Voltaire'ów, nie?
1: Cabaret Voltaire miał ile takich okresów? Raz, no, dwa, trzy, cztery...
0: I piąty na początku, który został wydany w latach 90., gdzie oni tak naprawdę 52-3 lata temu zaczęli w ogóle już nagrywać.
1: No tak, to liczę awangardę taką. Taśmy, nie taśmy, plus żywe instrumenty. Potem weszli w taką muzykę, no byli prekursorami takiego industrial rocka w sumie, nie?
0: No można powiedzieć nawet, że industrial popu lub...
1: No,
0: ale industrial synth popu.
1: Tak, tak. Potem była ta taka funky komercyjna jazda.
0: A potem był ambient, elektronika,
1: potem był
0: transa.
1: Ambient, a potem był kerg, już solo, transy i takie, wiesz, techno.
0: Dokładnie tak, a to będzie z okresu wcześniejszego, tego bardziej industrialowego, z płyty Red Mecca, a utwór będzie nosił tytuł Spread the Virus.

0: Mam nadzieję, że dojedziemy, że na przykład nic nie wybuchnie, nie rozchorujemy się, nic nie wyniknie takiego, co by nas powstrzymało przed wizytą w Warszawie na kabaret Voltaire.
1: Że na przykład prezydent nie powie, nie może być tego.
0: Tak, że to lewactwo.
1: Lewactwo ohydne.
0: Nagrali płytę Czerwona Mekka, to na pewno komuchy.
1: Ohydne. Solidarność nagrali też.
0: O, ja ostatnio się wdałem w ogóle w wymianę zdań z tym obecnym szefem Solidarności, tym człowiekiem, który skurwił, tak, który skurwił ideę Solidarności, ale to nie jest audycja do tego, żeby o tym gadać,
2: no,
0: ale
2: to nie,
0: typ jest ciężkim idiotą.
2: Ale nie mówmy, Tomku.
0: No, a powiem ci tak. No i Bałtyn też byłoby fajnie zobaczyć. Tak ja się zastanawiam, czy być może... bo wiecie, słuchacze, jest pewna funkcjonalność strony, która nie działa, a którą bardzo byśmy chcieli, żeby była odblokowana, bo już wiedzielibyśmy na pewno, że będziemy na tym Neubauten.
2: Nie, no będziemy na pewno.
0: No czekaj,
2: będziemy się starać.
0: Znaczy wiesz, no mam nadzieję, że odblokują tę funkcjonalność.
2: Będziemy się starać. Tomek tak naprawdę już sobie tam szykuje pierwszy rząd, ponieważ chce z bliska zobaczyć basist.
0: Nieprawda.
2: A co mi mówiłeś na zapleczu?
0: Mówiłem ci, że jak będą grać koncert, to chcę faktycznie z przodu siedzieć z takim transparentem Wo ist Alex.
2: Ale czekaj. Bo ty, ja słuchałem, bo ty mówiłeś, że basistka ma zespół. Może byśmy zagrali.
0: No ale to bardziej jest taka ta basistka... To taka bardziej grunge'owa jest, ale możemy oczywiście zagrać.
2: No dobra, jedziemy.

0: No i tak brzmi projekt solowy, czy właściwie zespół, w którym gra nowa basistka Neubauten, Józefina Lukszy, Niemka z Niemiec, czarnowłosa Niemka z Niemiec, więc zakładam, że farbowana.
1: Ha, jak zakładasz? Nie. Nie jest zły ten utwór. Posłucham całej płyty z przyjemnością. Jest jakiś, moim zdaniem, mówisz, że takie troszkę grinchowe granie, ale jest tam powiew tego czegoś, dzięki czemu ona znalazła się w Eichtursen de Neubauten.
0: Ja myślę, że ona po prostu zobaczyła, że jest przesłuchani i przyszła. Ja myślę, że tak to działa.
1: No tak, ale oprócz tego oni na pewno sobie tam, wiesz... wcześniej trzeba było zgłoszenie.
0: A może to jest...
1: Dlaczego ty miałeś tam podobno uczestniczyć? Przynajmniej byśmy ci kibicowali.
0: No widzisz, no to ja często mówię, że coś zrobię, a
1: no
0: tego nie robię.
1: Wiem. Słuchaj.
0: No zresztą z tobą jest tak samo.
1: Czy ty słyszałeś, ale ja powiedziałem, że obejrzę Harry'ego Hule, ponieważ przeczytałem wszystkie książki Nesbo, jeśli chodzi o Harry Hule, i polecam wam, jeśli chcecie mieć, teraz idą wakacje i chcecie sobie po prostu zajebiste kryminały z lekką nutą komercyjnego pisania poczytać na plaży albo gdzieś w podziemiach,
0: a na plaży
1: w czeluściach mi się marzy, to polecam Nesbo. I uwaga, były jakieś tam wcześniej próby ekranizacji jego powieści, aha, które były żenujące wręcz. I nagle usłyszałem, że Netflix robi ileś tam odcinków z Harrym Hule. I co mogę powiedzieć? Po pierwsze, to Harry Hule i Nick Cave, nie Harry Hule, tylko Nesbo, czyli autor książek, dogadał się z Cave'usiem. Oprócz tego, że tam zrobili ścieżkę dźwiękową, dali swoje utwory, możliwe, że pomagali wybrać. Świetna ścieżka dźwiękowa, świetne utwory. Plus jeden. Drugi. Sam główny bohater, drodzy słuchacze, dobrany zajebiście perfekcyjnie. Uwielbiam tego aktora.
0: Podobny do...
1: do tego, jak sobie wyobrażałem, no, czytając.
0: No.
1: 9 na 10.
0: A, czyli nie do końca, jeszcze coś
1: nie,
0: mu brakuje.
1: Nie, no bo tam to troszkę, to zależy, co ci w głowie, no wiesz, ale jest naprawdę bardzo dobrze, świetnie gra, jest ten klimat nie amerykański, tylko skandynawski, następny plus.
0: No tak, skandynawskie filmy są zawsze
1: chodzi, Harry Hule na przykład chodzi w różnych koszulkach zespołu, więc jak obejrzycie, to napiszcie, jakie koszulki odkryliście głównego bohatera, bo nie będę zdradzał, warto, bo jest nawet jedna koszulka pewnego zespołu, który jest ostro po bandzie pojechali, że on ubrał taką koszulkę, ale nie powiem.
0: Dobra,
1: teraz
0: to nic nie mów. O, a propos kina skandynawskiego,
1: świetnie,
0: to
1: czekaj,
0: ci jedną
1: świetnie
0: rzecz powiem.
1: Trzyma w napięciu, nie ma wiochy, jest po prostu cały czas budowana odpowiedni nastrój, jest trochę grozy, jest odpowiednia ilość trupów, no bo to musi być. Harry Hule nie wylewa za kołnierz, no bo to ktoś, kto już czytał, to wie.
0: No proste.
1: Są pewne problemy. To nie jest jeden do jeden, że jakaś jedna książka, tam są pewne rzeczy połączone. Kto czytał, to...
0: No wiadomo, i adaptacja
1: jeśli
0: się
1: ktoś
0: swoimi
1: z was,
0: prawami.
1: Jeśli ktoś z was już oglądał, to napiszcie, czy się ze mną zgadza. Ja Tomkowi polecałem, naprawdę warto. No i jeszcze największy plus, bo ja mam problem z filmami Netflixa.
0: No ja wiem, każdy może mieć problem z tymi filmami, aczkolwiek nie zawsze te filmy...
1: Zdarzają się perełki.
0: Kłamią,
1: oczywiście, ale...
0: Z reguły to są memy, że na przykład, wiesz, Netflix robi film i na przykład Snape jest czarny. Ewentualnie...
1: to mi kompletnie...
0: Netflix Czekaj. No. Ewentualnie Netflix robi film, gdzie są czarni wikingowie. Jest ból dupy na pół Europy wśród tych jakichś prawicowych debili, a się okazuje, że faktycznie tacy byli w historii.
1: Dobrze. Chodzi mi tylko o to, że tym razem, szczerze mówiąc, nie podszedłem do tego jak jakiegoś totalnego, najbardziej ambitnego, zajebistego serialu, który ma przebić dla mnie Breaking Bad, bo ten serial trudno będzie w ogóle przebić, jeśli chodzi o mnie. Ale całkiem inny klimat i to nie o to chodzi w tym serialu. Harry Hole, uwaga, jeśli chodzi kto zrobił ten film, czyli Netflix, i teraz ja daję swoją punktację.
0: No dawaj, dawaj, dawaj.
1: 10 na 10.
0: Zbadam i stwierdzę, czy...
1: I jeszcze jedno wam powiem.
0: Nie umrzesz.
1: I dlaczego Netflix strzelił sobie w kolano tym filmem?
0: Podniósł tak jakość, że będzie trudno?
1: Moim zdaniem dali zielone światło, dali ileś tam pieniędzy, ale kompletnie nie wierzyli w sukces tego filmu, dlatego długo nie będzie następnych odcinków drugiego sezonu, ponieważ główny bohater tego serialu już właśnie kręci się Biały Lotos i on tam gra jedną z głównych ról.
0: No spoko, więc, no spoko.
1: Więc jak teraz, co teraz zrobić?
0: Ja myślę, że znajdzie czas. Jeżeli będą pieniądze, to czas zawsze jest.
1: Ale polecam, jeśli lubicie taki klimat mroczny, gdzie Cave tam odgrywa jakąś rolę, bo podobno nie tylko była to ścieżka dźwiękowa, tylko Nesbo pewne rzeczy z Cave'em gdzieś tam omawiali.
0: Może się polubili i tak dalej. A słuchaj, tak a propos muzyki filmowej. Oczywiście w miarę jest ta ścieżka dźwiękowa do Tron Ares, którą Nine Inch Nails zrobiło.
1: No. Film totalnie słaby.
0: Dobra, to wiadomo, że no, z filmami
1: nie, bo
0: to
1: ja
0: już nie
1: bardzo
0: bywa,
1: lubiłem poprzednie.
0: Ja tutaj w ogóle nie będę oceniał filmu, bo mnie to nie interesuje w tej chwili.
1: Ok.
0: Do czego zmierzam? Wolałbym o wiele bardziej, gdyby drugim członkiem Nine Inch Nails nie był ten Atticus Ross, tylko był Jack Dangers z Meat Beat Manifesto. Zawsze jak się pojawia jakaś kolaboracja Nine Inch Nails z Jackiem Dangersem, to jakieś to jest lepsze.
1: Tomek, oni są przyjaciółmi, kumplami, uzupełniają się, nie rozwalimy tego duetu, niech sobie grają.
0: A właśnie rozwalmy go.
1: Powiem ci tylko jedno, że gdyby tam był ten Boys Noise i gość z Meat Beat Manifesto i Reznor, to uwaga, mogłoby dojść do zrobienia muzyki...
0: Nie do słuchania.
1: Ale nie, jakiejś, która się wymyka, która... pokazuje nową ścieżkę w ogóle, gdzie młodzież i inni tam robiący muzykę albo by mieli czkawkę i zamknęliby komputery, albo wszyscy, wręcz nowy styl mógłby się.
0: No właśnie, a ja ci powiem, że no chyba byłem największym fanem Meat Beat Manifesto wśród znanych mi osób.
1: No nie do końca, chyba był drugi taki.
0: Kto? Kto o sobie mówisz?
1: No, akurat lubiliśmy razem ten zespół.
0: Tak, bo on był taki fajny, bo on był nawet i momentami na początku taki industrial rapowy.
1: Tak, tak. Ale ja właśnie miałem, ja z tym zespołem mam jeden problem, że jak czasami myślę, że on mi się jakby nie podoba, a nadal go słucham.
0: Wiesz co, bo ja ci powiem... Te wczesne płyty to tak naprawdę były na samplach ciętych i jak zacząłem analizować te sample, które były w tych utworach, to stwierdziłem, że koleś ma niezłą przelotkę w głowie i jest, no jest jebaniec turbo osłuchany, co by nie
1: no
0: mówić.
1: No tak, ale w ogóle to dlaczego sięgnęliśmy po Meat Beat Manifesto? Dlatego, że wy wydała, był na składance, na której był Front 242 i wiele, wiele innych kapel, tak?
0: Tak.
1: Wyszedł. I przez to my się zainteresowaliśmy i tak naprawdę dużo ludzi odrzuciło, że to nie pasuje, po co, że to jest jakieś dziadostwo. A my co płytę odkrywaliśmy i to jest naprawdę, no nawet pan Reznor przecież wydał jedną płytę i go gdzieś tam poprosił o jakieś były remiksy i w ogóle jakaś kolaboracja przez chwilę maleńka, nie?
0: Ale w ogóle ten trend Reznor to wbrew pozorom to jest bardzo taki człowiek dusza, bo...
1: A, Jack... tu, kurde!
0: Poczekaj, bo Jack Danger z Jackiem Dangersem, nie? Ale jest ten przecież... Już w tym momencie, przepraszam, drodzy słuchacze, ale od tego słońca pewne środki pamięci mi...
1: Matt Johnson?
0: Nie. Był zespół Pop Will Eat Itself.
1: Tak.
0: I wokalista tego zespołu...
1: No, który oni, nagrał
0: zresztą
1: ścieżkę
0: oni wydali
1: dźwiękową.
0: Bardzo dobrą płytę dla Pop Will Eat Itself dla wytwórni Reznora.
1: Tak.
0: No i wyobraź sobie, że po tym jak już tak ta płyta wyszła i tak dalej, to ten typek został, jak on się nazywa, Clive Barker?
1: Nie, Manswell.
0: Nigel Manswell.
1: Tak. I on robi świetne ścieżki dźwiękowe.
0: I on normalnie...
1: Requiem dla snu, tak, itp.
0: Ale słuchaj, Reznor dał mu taką przestrzeń, że sobie mieszkał u Reznora, korzystał ze studia,
1: naprawdę?
0: Tak, żeby się i uczył się fachu w ogóle tego kompozytorsko-soundtrackowego.
1: A to Reznor go uczył tego? Czy on Reznora?
0: Nie, on się uczył u Reznora w ogóle całej tej, wiesz, jakby obsługi programów.
1: Ale on to mówił?
0: Tak. No on bardzo wiele Trentowi Reznorowi
1: zawdzięcza.
0: No
1: nie znam tej historii.
0: No.
1: A potem walnął ścieżkę dźwiękową do Requiem dla snu, tak? Z Kronos Quartet.
0: Tak, a mnie najbardziej
1: genialną.
0: Się śmiać chciało, jak ci ludzie tak się podniecali tym właśnie tą ścieżką. Ta ścieżka to tak naprawdę to, wiesz, jakbyśmy sprawdzili pewne filmy Greenawaya z muzyką Michaela Nymana, to tam specjalnie dużej
1: nie, ale ten
0: nie
1: motyw,
0: było.
1: Tomek, ten motyw, tam,
0: ale to
1: tam rządzi
0: jest,
1: ten motyw, wiesz, jeden motyw.
0: Tak, ale to jest taki...
1: I Kronos Quartet, no proszę cię.
0: Tak, ale to jest wszystko takie, że to wyrasta jakby z tego drzewa
1: z czegoś...
0: minimalizmu, z tego Philipa Glassa,
1: no dobrze, wiadomo,
0: z Michaela
1: ale
0: Nymana.
1: Tam Kronos Quartet jak
0: znaczy,
1: zagrał.
0: Ja nie umniejszam.
1: Czy ty widziałeś na żywo w Łodzi... To była transmisja wtedy całego koncertu Kronos Quartet. Ja... mogliśmy jechać i nie wiem, dlaczego nie pojechaliśmy. To był jeden z najpiękniejszych koncertów. Byłem zaczarowany przed telewizorem.
0: No to jest naprawdę jakościowa muzyka.
1: Ale oni wtedy
0: muzyka.
1: Nie polecieli tą awangardą, tylko tymi właśnie...
0: soundtrackerskimi.
1: Tak, rzeczami. I oni to robią genialnie. I jest jeszcze jeden film, też tego Aronofskiego, tego reżysera, który i ta ścieżka dźwiękowa do tego innego filmu, który jest po Requiem dla snu.
0: Jakimś o tym łabędziu czarnym, białym?
1: Nie, wcześniej, pomiędzy. Specjalnie nie powiem, bo słuchacze niech sobie napiszą.
0: Właśnie piszcie w komentarzach.
1: I tam ścieżka dźwiękowa, za chwilę puścimy jeden z momentów. Jest to jeden z najpiękniejszych utworów, które 4AD mogłoby wydać,
0: tak.
1: I byłoby to genialne.
0: A tak a propos, drodzy słuchacze, ja przypominam, że na 50 lajków Tomek goli brodę, którą bardzo lubi, a ja golę rękę, ale łyżką. I
1: dobra.
0: Będę to transmitował.
1: Dobrze.
0: Dobra, Nine Inch Nails w remiksie Jacka Dangersa, a potem zastanowimy się, co grać.

0: To było oczywiście Nine Inch Nails w remiksie geniusza połamanych rytmów Jacka Dangersa.
1: Nie tylko, on chyba sam sobie produkuje pewne, robi sobie, pewne urządzenia elektroniczne.
0: Znaczy to ma swoich ludzi od tego, żeby mu to robili. Ale dobra, w każdym razie oczywiście chodziło mi o Clinta Mansella, a widzę, że niespecjalnie się spruliście w komentarzach, więc...
1: A ty już przepowiadasz przyszłość.
0: Tak, tak, tak, ale to wiem, to po prostu...
1: No wiem, broda dalej musi być, no kurde.
0: No.
1: Ręka łyżką nieogolona.
0: Może zacznijmy tak triggerować ludzi, że będziemy ich trollować, gadając jakieś głupoty, a oni będą pisali, co oni pierdolą. W ogóle...
2: Ja myślę, że słuchajcie, ja proponuję 40 lajków, tylko 40 lajków, a Tomek nasmaruje sobie twarz masłem.
0: Spoko, masłem orzechowym, dobra. O tak, tak.
1: Dobra.
0: 40 lajków i to oczywiście będziemy filmować.
1: A 80 razem będziemy się smarować masłem.
0: A na 90 Ważne. Lajków zatańczymy z policjantem taniec na TikToka, jakiś trend. Ciup.
1: Bez problemu, poprosimy.
0: No. Dobra, drodzy słuchacze, pojawiła się właśnie postać Clinta Mansella, którego większość kojarzy jako kompozytora muzyki filmowej. Pojawił się też zespół Pop Will It Itself. Co ciekawe, tak jak ministry i inne zespoły grały muzykę, która z podobnych eksperymentów się wywodziła w Stanach i było to nazwane industrialnym rockiem.
1: No.
0: Tak w latach 80. na podobnej zasadzie powstał styl w muzyce, który się nazywa...

0: Tropical Funk.
1: Gribo. Gribo. Mhm. Pisany Grebo. I jeżeli chodzi o ten styl Gribo, to Pop Will Eat Itself był jednym z liderów nurtu i generalnie zaczęli łączyć rock z hip-hopem i elektroniką, ale był też Gay Biker z Onesit, gdzie wokalista ichni Mary Biker i śpiewał potem Speakface i też śpiewał w Apollo 440, bo nie wiem, czy oni istnieją.
0: No, grają koncerty jakby, podobno.
1: Czyli pewnie Mary tam śpiewa, no ale były też...
0: A to już mówiliśmy o nim.
1: Był kiedyś też taki bardzo ciekawy zespół Nets Atomic Dustbin. Tam chłopaki grały bardzo energetycznie i mieli dwie gitary basowe. W sumie to w tym momencie, jak sobie przypomniałem o tym Nets Atomic Dustbin, to przypomniały mi się też zespoły, gdzie były dwie gitary basowe.
0: Mój ulubiony jeden.
1: Headless.
0: Dogpile.
1: Tam też. To,
0: no.
1: Czyli
0: jeszcze,
1: to dwa.
0: I jeszcze był ten taki, jak się nazywał? Puszczaliśmy.
1: Deathless.
0: Tak. Oj, lubię.
1: No ale też na przykład dwa basy i dwie perkusje były w King Crimson. A w King Crimson to już nawet trzy perkusje były.
0: Kurde, 15.
1: Nie no, trzy perkusje były, no bo wiesz, bo to było... Fripp miał w pewnym momencie pomysł, żeby zrobić jakby podwójne trio, które gra, jakby to powiedzieć, w tym samym pomieszczeniu. Mhm. Że tak jakby Levin i Mastelotto, o ile dobrze pamiętam, że ten typek się nazywał Mastelotto, grali na basach.
0: Ale jest taka epka King Crimson, późniejsza, czyli niedawno wydana, no czyli 20 lat temu, gdzie nawet jest troszkę pod wpływem, muszę to powiedzieć, Nine Inch Nails.
1: No to nic dziwnego, dlatego że Adrian Belew
0: oczywiście
1: gościł na płytach Nine Inch Nails od tej ich płyty, która to chyba jest...
0: Po Spirali?
1: Tak, no Spirala to jest tak na dobrą
0: stronę... Czy na Spirali był już?
1: Tak, tak, grał tam. W sumie ta Spirala to było, nie było, to chyba Opus Magnum na Nine Inch Nails. Lepszej płyty,
0: no
1: takiej
0: nie
1: od
0: mają.
1: A do...
0: Nie, nie mają.
1: Tam nawet niespecjalnie są wypełniacze i ta płyta
0: nie,
1: też jest
0: nie
1: fajna.
0: Nie, nie ma wypełniaczy. To choćbyśmy nie wiem, jak się chcieli przyczepić do tej płyty, no to trudno się jest przyczepić, bo to są najlepsze patenty z industrialnego rocka, perfekcyjnie zmontowane. Tam też był świetny skład.
1: Świetny zgadza się, skład. Zgadza. No i to...
0: Tam człowiek, który już nie żyje, a był odpowiedzialny za programowanie tego wszystkiego, też zrobił niesamowitą robotę.
1: Nie, tam całe crew było i no siedziało tam... w tej willi Mansona.
0: Tak, to byli...
1: Znaczy, willi Polańskiego byłej.
0: Tak, to było niesamowite. To tam naprawdę pojechali tak jak trzeba, no i trudno po takiej płycie, to i tak się trochę broni po tej płycie, co by nie mówić, bo po takiej płycie to można się rozpaść.
1: Tylko widzisz, no, i tutaj jest problem filozoficzny. Czy lepiej...
0: Być albo nie.
1: Nie, nie, czy lepiej stukać w żyłę i nagrywać spiralkę. Czy nagrywać
0: A ja
1: na
0: ci
1: przykład...
0: powiem jedno.
1: Czekaj.
0: Nie, on nie walił.
1: Jakże nie walił?
0: Ej.
1: Oczywiście, że walił.
0: Piwko i wódeczkę.
1: Nieprawda, przecież on w ogóle na odwyk poszedł w 2000 roku.
0: No coś nie wierzę.
1: No tak. I on potem w ogóle wydał płytę po odwyku.
0: Tak jak ministry i skinny papi.
1: Tak, no przecież tak. No poczytaj sobie.
0: No nie, no czytałem trochę. Nie, nie. No dobra.
1: Mówię ci, że on po prostu w ogóle płytę With Thief to on wydał po terapii już.
0: Dzwoń do Reznora.
1: No ale co mu powiem? Reznorku, czy wolałeś sobie stuknąć w żyłkę i grać lepiej, czy wolałeś sobie grać tylko dobrze na cześć Waka?
0: To lepiej już, niech będzie cześć Waka, sobie no, próbuję grać.
1: Drodzy Państwo, teraz zaprezentujemy hit od Pop Will Eat Itself właśnie, czyli od Clinta Mansella, bo w tamtym składzie on rządził. Utwór nosi tytuł Ich bin ein Ausländer. Oczywiście tytuł jest niemiecki. On nawiązuje do tego podpalenia przez nazistów tego obozu dla emigrantów, co miało miejsce chyba już ponad 30 lat temu. Część z was to chyba pamięta, że było takie, a nie inne wydarzenie. Zatem najbardziej sztandarowy zespół stylu Grebo zagra dla was utwór.

0: No to sobie potupałem tutaj w studio. Koty zostały wystraszone definitywnie, bo dawno nie widziały mnie w takiej akcji.
1: To, co lubię najbardziej w tej muzyce okołoindustrialnej, pochodnej od industrialu, rocka, industrialnego i jakiegoś tam elektronicznego, to bardzo zawsze szanowałem tych wykonawców i byli dla mnie inspiracją, że w tekstach nie bali się poruszać.
0: Tak, dokładnie.
1: Takich
0: politycznych
1: ciężkich
0: tematów.
1: Dziwnych politycznych tematów. Nie bali się tego i do tej pory się nie boją. No i proszę Państwa, nasz ukochany wujek, jedyny wujek z industrialu, którego mamy.
0: Znaczy nie, no tych wujków to mamy.
1: Ale
0: tak
1: ten
0: naprawdę.
1: Nasz wujek.
0: Znaczy to nie jest wujek, tylko to jest wuja.
1: Gra całą płytę, tak jak wspominałem, Field Peak.
0: I jeżeli pamiętacie okładkę, gdzie Field jest Peak, taki chłopaczek oczywiście na okładce z takim mięsem na głowie, to w tym momencie na koncertach zamiast tego chłopaczka na głowie...
1: Zgadnijcie, kto jest!
0: No, piszcie w komentarzach, a my w ogóle odpowiemy wam, czy tak jest, a nie inaczej. No oczywiście... Ufam, że nie będziecie w trakcie słuchania audycji przełączać przeglądarki, bo takie działanie nie ma sensu. No ale domyślcie się, kto może być jako ta obrzydliwa świnia.
1: Przecież o tego kogoś pokłócił się Al z mamą, która ma już chyba z 90 lat.
0: No wiesz co, no to ja się nie dziwię, no.
1: Ale powiedział, że nie będzie szedł na kompromisy nawet z matką.
0: No ja też nie idę na kompromisy żadne z matką i wprost jej mówię, że ten, kogo ona lubi, to jest po prostu naciągacz emerytów.
1: Nie tylko.
0: Zawłaszczacz kawalerek.
1: Prosił ostatnio o kasę, nie? Bo brakuje.
0: A nie, to mówi, że...
1: Skarbonce.
0: A, to wiesz co, to... Jak to było zrobione? Był TikTok, ten coś tam gadał, gratulując łatwo gangowi i była grafika z kodem QR, żeby przelew puścić, więc...
1: Co ty mówisz?
0: Tak, jak w ogóle się złapało ten QR, no to oczywiście przelew był na co? Na PiS.
1: Naprawdę?
0: Tak, no nie...
1: Nie, ogóle, nie wymyśliłeś tego?
0: Nie wymyśliłem tego, była cała afera, ale jak ludzie się wkurwili i zaczęli jechać z nim jak z dziwką, to się okazało, że... To się okazało, że zdjęli ten film, a jeszcze ten głupi w ogóle brodaty ciul, który się Stanowski nazywa, miał ten Kanał Zero, jeszcze w najbardziej idiotyczny sposób bronił Czarnka, że to są jakieś majaki, coś tam i że nie powinno się w ogóle krytykować takich rzeczy. A wiesz, co najśmieszniejsze, jak ten Stanowski odchodził z kanału sportowego i zakładał Kanał Zero, to deklarował, że to będzie zupełnie nowy poziom rzetelnych mediów. Okazało się, że te media jego nie są wcale rzetelne.
1: Dobra.
0: Dobra,
1: nie, nie
0: no to...
1: rozmawiajmy o nich nawet, no po prostu, no szkoda gadać. No.
0: Ja tylko gratuluję, że chłopaki zebrały, chociaż też, tak jak się zastanowiłem potem, scrollując w ogóle sobie pewne, czy przewijając trochę, no to tam sobie z tego co widziałem, niezła ilość osób wyczyściła wizerunek, przychodząc tam na tego streama.
1: Ale powiedzieli, czyśćcie, godzimy się z wami... Po to, żebyście tylko i wyłącznie wpłacali.
0: Wiesz, no...
1: Jak się wozicie i wpłacacie, to nam to nie przeszkadza.
0: Wiesz, ale ja się wzruszyłem nawet jak po latach, 20 ponad...
1: Te hip-hopowcy, stary.
0: Co wtedy zadzwonił do Pei i się pogodzili. Dla dzieci się pogodzili. Jakoś to w ogóle takie naturalne było.
1: Myślisz, że będzie wspólny utwór? O, to by było!
0: No nie wiem, tam założyli, że nie muszą się wcale lubić, ale że topór wojenny, żeby wreszcie zakopać. No i...
1: Dobra.
0: I się udało. Dobra, teraz wprowadzimy was w świat muzyki filmowej. Bo tak, pojawiła się postać
1: Maxwella.
0: Tak.
1: No Kronos to Quartet.
0: Tak. Dlatego wyciszmy się przy 12 prawie minucie drugiej godziny audycji.

0: Industrialusa. To 2 godziny muzyki industrialnej i pokrewnych klimatów. Rozmów, sporów, dyskusji, anegdot i luźnej, często bardzo żywej atmosfery. Tomasz Jerzy Tumidajewicz i Tomek Krochola.
1: Wiesz co, może powinniśmy sobie do składu dokoptować trzecią osobę i robić takie programy już na większym odpale, takie jak robili Pijanowski, Ziętarski i Szewczyk. I moglibyśmy zaprosić Test Department na przykład na koncert audycji. Przecież Test Department przyjechał na jarmark.
2: No tak, pamiętam, byłem w szoku.
1: I jeszcze mi się podobał koncert OMD wtedy.
2: Ale nie wiem, czy wiesz, że ja wtedy to nagrywałem. Ponieważ byłem posiadaczem.
1: Wiesz co, nie jeden z nas nagrywał, ale jak przychodzi do weryfikacji, gdzie to jest...
2: Nie
1: to
2: mam
1: w piwnicy.
2: Tego VHS-u.
1: No tak, ja też nie mam. A też miałem magnetowid.
2: Ale to był szok.
1: W Peweksie był kupiony.
2: Ale stary, ale pamiętasz, jak oni wyglądali, co oni wtedy zrobili? To było niesamowite.
1: Ale wiesz, to się stało tak, że w takim
2: 4
1: kraju...
2: 4 łysych gości na beczkach.
1: Tak, ale to w takim kraju...
2: Jest to w internecie gdzieś?
1: Nie ma. Ja nie wiem, czy gdyby... Jakbyśmy mieli kogoś, a może wy macie kogoś, kto w archiwach TVP działa, to być może on by to znalazł. Ja nie pamiętam, czy to było na żywo wtedy transmitowane, czy to raczej było nagrywane.
2: Na żywo, bo oni byli w szoku. Podobno później była rozmowa z nimi i oni byli w szoku, bo oni myśleli, a brytyjską grupę ktoś im zaproponował, bo oni wtedy w Gdańsku grali i oni nie sprawdzili, Pijanowski i tam Szewczyk nie sprawdzili. No brytyjska grupa to brytyjska grupa, a tam wiesz, ludzie, rodziny z wózkami.
1: Tak.
2: A tu nagle, to jest Department.
1: A tu nagle przyjeżdża 4 gości. Robią łysy, taki hałas, że, tak. Że kury się w całym województwie
2: grają na tych beczkach. Nawet
1: jeść.
2: Jak to było z playbacku chyba puszczone, to i tak grali i tak napieprzali.
1: Ale
2: nie?
1: Wiesz, ja myślę, że oni mieli pewne fory w krajach po drugiej stronie żelaznej kurtyny.
2: No bo byli zaangażowani politycznie totalnie.
1: Tak,
2: też,
1: oni
2: tak?
1: Byli krytykami taczeryzmu.
2: No i grali jeszcze wtedy, przecież tak jak mówię, oni zagrali koncert w gdańskiej stoczni
1: tak,
2: dla robotników.
1: Tak, to prawda i to nawet jest płyta z tego, ja ją pamiętam. Gdzie na okładce na pewno pojawia się Solidarność, logo
2: możliwe,
1: Solidarności.
2: Możliwe. I co teraz mogliby powiedzieć, jakby zobaczyli, co się dzieje z Solidarnością?
1: No nagraliby Disa na Solidarność, ale to już nie
2: Kabaret
1: mówmy
2: Wolter,
1: o tym.
2: Kabaret Wolter, o którym tutaj mówiliśmy wcześniej i puszczaliśmy, też przecież ma Solidarność, kawałek, nie?
1: Tak, a powiedz mi, mój drogi, jak znajdujesz drugi wydany w tym roku utwór Dead Can Dance, bo co miesiąc będą wydawane? Aha, jeszcze jak się wczytałem w ogóle w... To dlaczego nie słychać Lizy na nowym...
2: Nie będzie jej w ogóle?
1: Ona jest zajęta innym projektem i nie miała okienka na to, żeby brać udział w tym, ale cały czas on na nią czeka, że coś zrobią razem.
2: Aha.
1: Wiesz, mnie to nawet cieszy, bo szczerze powiedziawszy, ja to siedziałem sobie kiedyś i piłem alkohol z moim kolegą Stefanem, a na MTV szły te kawałki w ogóle z lat 80. I widziałem tą Lizę Gerard i tą Elizabeth Fraser i coś tam. I tak sobie tak myślałem w ogóle, to szkoda, że te teledyski powstały, bo po prostu wolałbym jednak nie widzieć, a słuchać tylko.
2: Aż ty jesteś, no. No dobra, no, ja tam nie patrzyłem, tylko słuchałem.
1: No, ale powiem ci, że mam pewne hardkorowe...
2: Ja ci
1: wspomnienie
2: powiem.
1: Związane z płytą Cocteau Twins, na której była Pandora. Ale to nie jest takie, to nie jest nawet opowieść
2: biblijna.
1: dla słuchaczy antenie, bo...
2: Ale dobra, wracając do najnowszego utworu.
1: Ale naprawdę, w ogóle, wiesz, traumy miałem jakąś taką po wydarzeniu z tym utworem w tle.
2: Wracając do najnowszego utworu Dead Can Dance, to posłuchajmy go wspólnie, a potem ci coś powiem.
1: No ja też ci coś powiem. Dead Can Dance.

0: Jedno trzeba przyznać, utwór ratuje oczywiście wokal. Bo jednak, wiesz, nigdy jak uczyłem się śpiewać, nigdy ten człowiek nie był jakimś takim wokalistą, do którego chciałbym nawiązać brzmieniem lub sposobem zaśpiewu.
1: Choćbyś się zesrał na księżycu, to nie nawiążesz do niego.
0: Wiesz co?
1: Tomek, no...
0: Mój drogi, na księżycu już się zesrałem, więc spokojnie.
1: Słuchaj, ja widziałem tego pana na żywo w Rotundzie.
0: Czekaj, ja rozumiem, tylko powiem ci tak. Gdybym te 30 lat temu tak się rozkochał w tym zespole, że zacząłbym próbować śpiewać jak on, to bym to umiał.
1: No dobrze, ale to byś był drugi.
0: Ale ja bym, ja,
1: to
0: że
1: byś
0: tak
1: był
0: powiem,
1: drugi.
0: To nawet nie o to chodzi. Ja jednak jakby manierę wokalną swoją, po każdym jakąś manierę czerpałem skądś, z czegoś innego.
1: No, każdy wie skąd, dobra.
0: No skąd, powiedz mi.
1: Jest dwóch takich panów. Jeden jest rudy, a drugi farbuje cały czas włosy na czarno. Dobra, słuchaj, Tomku, drogi. Co do tego utworu, to jest to... to jest to jakby kontynuacja jego tej solowej płyty, tak?
0: No ale solowa jego płyta mimo wszystko była bardziej zaaranżowana rockowo.
1: Która? Bo są dwie. Ja mam wrażenie, ja mówię, że... tej ostatniej.
0: A to okej, no to mogę się z tobą zgodzić.
1: I ja przez chwilę miałem taką nadzieję, ta płyta z tymi słonecznikami czarno-biała.
0: Tam są, o, to była piękna
1: tam są
0: płyta.
1: Dwa genialne utwory, bardziej, i uwaga, jak tego nie znoszę czasami u pewnych naszych ulubionych wykonawców, urokowione są jakby.
0: No tak.
1: Tak, że tak powiem. I powiedziałem ci ostatnio, że dla mnie, gdyby Dead Can Dance, czyli on wrócił do pierwszej swojej płyty, czyli zaczął znowu grać na gitarze, co robi na koncercie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Gdyby zrobił sobie taki skład Dead Can Dance z tymi chłopakami, którzy grali z nim na koncercie.
0: Okej.
1: I wziął i nagrał tą samą piosenkę, tylko zaaranżował ją właśnie pod pierwszą swoją płytę i drugą. I nawet Liza by weszła i zaśpiewałaby do takiej muzyki, gdzie byłyby i te patenty, no, to co teraz go kręci, czyli jakiś klawisz z akompaniamentem sobie pyk, pyk.
0: To czy wiesz, no ja mam takie wrażenie, że to było nagrywane na jakimś weselnym klawiszu.
1: Znaczy to jest niesamowite, że on po prostu...
0: Znaczy to nie jest wada, to, a to dobrze, taki urok w ogóle,
1: tak,
0: wiesz.
1: Tak, bo on chyba po prostu chce sobie pośpiewać. I to nie jest gość, który będzie siedział i robił jakieś tam elektroniczne smaczki, sample, nie sample. On sobie po prostu akompaniuje do swojego wokalu. Ale myślę, i znowu nie myślę, tylko to, co powiedziałem, że gdyby wrócił, bo są teraz takie powroty, gdzie się specjalnie cofasz do swoich patentów, które przyniosły ci jakby... w tym wypadku kult, prawda?
0: No tak, dokładnie tak.
1: No to ja byłbym pierwszy w kolejce po ten album.
0: No ale powiem ci, że to jest takie w ogóle dziwne.
1: I teraz uwaga,
0: poczekaj.
1: Nie ma, przepraszam,
0: poczekaj,
1: daj mi skończyć.
0: Ja ci powiem pewne odczucie, które mi się pojawiło w tym momencie.
1: Żebym nie zapomniał.
0: Dobra, to ja będę pamiętał odczucie. Mów.
1: Dobra, to chodzi o to, że jak nas wkurza ta Liza czasami, to coś mi się wydaje, że jak oni są we dwójkę, to jednak gdzieś jest taka... Oni się gdzieś spierają, dyskutują. Ona mówi nie, bo to będzie za proste, może to wiochą jedzie albo coś. Nie wiem, coś tam się takiego dzieje, że oni... Ten duet wtedy daje nam muzykę, która nie jest taka, nie chcę teraz użyć, nie chcę nikogo urazić, która nie jest taka oczywista, o, tak to powiem.
0: No ale ona w sumie tak naprawdę wprowadza różne wiejskie brzmienie do Dead Can Dance. Ale tak na dobrą sprawę.
1: O instrumentarium czy o wokale?
0: Nie. Wiejskie w postaci czerpania z muzyki ludowej.
1: Tak, ale też brzmieniowo czuwa nad tym, żeby to nie było takie jak to powiedziałem przed chwilą. Oczywiste.
0: A wiesz, a ja tak jak słucham ten utwór, to ja tak sobie ten Defkalz właśnie, to jak zamykam sobie oczy, to widzę takiego nauczyciela albo historii, albo geografii w jakiejś norweskiej szkole, bo w norweskim liceum, zawsze jest sala z instrumentami i one są dobrze takie studia niby.
1: No wiem.
0: Że on w ogóle po użeraniu się przez te parę godzin z tego swojego pensum nauczycielskiego wychodzi, żeby się uspokoić, włącza sobie jakiegoś Ketrona czy inny tego typu klawisz i śpiewa, żeby odreagować. No, już taki wygląda jak pan nauczyciel historii albo geografii.
1: Inaczej ci, Tomek, powiem. To chyba rzucam teraz lotką i chyba dyszka.
0: No.
1: To jest... Ja miałem... To powiem tak. Kiedyś byłem na jakimś... Nie wiem. No byłem w kościele.
0: No w kościele
1: 20 parę lat temu i nagle i śpiewał pan... Jak się nazywa ten pan, który tam gra i...
0: Organista.
1: Tak, organista, no. Tak. I śpiewał sobie. Ja po prostu wymiękłem, bo to był totalny fan Dead Can Dance. On śpiewał po polsku te pieśni kościelne, jak wokalista Dead Can Dance. I to oczywiście nie było na jakichś tam organach, tylko na jakimś klawiszu. I to trochę tak brzmiało. Po prostu mówimy, ten wokalista Dead Can Dance, Perry, kupił jakiś kościół stary, mały, tam sobie zrobił studio, tam mieszka i on chyba po prostu jest takim organistą, który sobie gra i nagrywa swoje pieśni.
0: To czy wiesz co, ja byłem na jakimś pogrzebie na Grębałowie, na jakichś dwóch pogrzebach w przeciągu jakiegoś tam ostatniego czasu. Ty sobie wyobraź, że miałem podobne wrażenie, że taki w ogóle ten organista młody był i trochę nawet Iana Curtisa przypominał w ogóle, wiesz, jakby...
1: I jakby
0: w tym, jak wyglądał i też tak tutaj śpiewał.
1: Ale tamten Tomek, ja nie wiedziałem, co zrobić, czy podejść do niego, zapytać, czy może kasetę jakąś wydał, bo drodzy słuchacze, gdybyście to usłyszeli, to byście wymiękli. Fan Dead Can Dance śpiewa pieśni kościelne w kościele.
0: Wiesz co, to...
1: Totalnie.
0: Ja 20 lat temu pracowałem w takiej firmie graficzno-drukarskiej, gdzie moim kolegą współprojektującym był niejaki Grzegorz, który pełnił, poza tym, że był tym grafikiem, miał posadę na parafii w Sidzinie, czyli tej tam między Krakowem a Skawiną, gdzie był organistą. I w ogóle zadam ci pytanie. Na co przelicza wymianę opon albo jakieś zakupy organista?
1: No nie wiem.
0: Na ilość pogrzebów.
1: O Boże.
0: I to w ogóle od niego słyszałem.
1: Nie chciałem tego.
0: Natomiast no. W ogóle też jako osoba... Jako ateista, może nie wojujący się, dwa dni temu wzruszyłem podczas objazdówki po Małopolsce, nie? Pojechaliśmy od strony wschodniej Jeziora Rożnowskiego, tam jest ten oczywiście Rożnów, Grudek nad Dunajcem, Bartkowa, właściwie Bartkowa, potem Grudek. Zjechaliśmy do takiej miejscowości jak Zbyszyce. I tam w ogóle... To jest pozostałość po miasteczku, które było nim ten cały, w ogóle wiesz, nim to jezioro zalało to miasteczko, ale został jakiś dwór, jakiś kościół i chyba z iluś tam 200-300 rodzin zostało 30 rodzin tam. To jest, tam naprawdę jest biednie. No i okazało się, że jest tam właśnie taki zabyteczek w postaci kościoła z freskami z XV wieku, i w ogóle nie mają pieniędzy na ratowanie tego czegoś. A dowiedziałem się o tym stąd, że jak już wychodziliśmy z tego kościoła, to znaczy w sensie zwiedziliśmy go, przeszliśmy tam, zobaczyliśmy. To jest kościół, który stoi właściwie graniczy z takim dużym domem pomocy społecznej. I jakiś tam dziadek, ja myślałem, że to jakiś w ogóle, wiesz, wychodzący z tego DPS-u, dmuchał tą dmuchawą, żeby jakiś syf wziąć. Wiesz, są te dmuchawy, żeby liście,
2: no tak,
0: coś
2: wiem.
0: Tam. Się okazało, że to jakiś tam braciszek i cieszył się, że ktoś z zewnątrz tam przyjechał. No i w ogóle się żalił, że w ogóle dach jest do zrobienia, że w ogóle diecezja tarnowska ma ich w dupie i tak dalej. Tak mi się nawet żal zrobiło go.
1: To na co idą te pieniądze? Nie na zabytki, tylko na budowanie nowych kościołów?
0: Ja nie wiem, na co idą te pieniądze. No oni są takim, podejrzewam, pryszczem na dupie diecezji, bo no co, no jak jest tylko 30 rodzin, które daje na tace, raz mniej, raz więcej.
1: No, albo nie daje, no.
0: Albo nie
1: to,
0: daje,
1: ty, to jest... Tomek, no to może komandosów Chrystusa trzeba wysłać do tych kościołów, gdzie po prostu
0: znaczy, zastanawiałem
1: bardzo dużo
0: się...
1: tam zbierają i...
0: Zacząłem się zastanawiać, jak ogarnąć im jakiś fundraising, żeby wzięli po prostu... Bo to, wiesz, jak oni jeszcze muszą czasem prowadzić tę posługę swoją wśród tych DPS-ian, a niektórzy z nich to tam po prostu są z takimi schorzeniami, że ich nie wypuszczają za mur.
1: Za karę są ci księża wysłani.
0: Ja nie wiem, czy za karę, natomiast, bo to jakiś zakon nie, jeszcze nie da, jakiś, wiesz.
1: Wiesz, bo prawie byli w komandosach Chrystusa, dlatego...
0: Ale nie, no,
1: wysłanie.
0: Nie sądzę, żebym miał coś,
1: dobra, ale
0: jakieś
1: to
0: swoje grzeszki no. Na tym. Natomiast mi się zrobiło autentycznie przykro, bo już tam pierniczy jakieś takie antagonizmy moje co do wyznań jakichkolwiek do religii. Natomiast zabytek niszczę jej, to mnie najbardziej denerwuje.
1: Wiem, o to mi chodzi. Dobrze.
0: Drodzy słuchacze, drugi utwór z nadchodzącej płyty Bad Hole Surfers, a potem sobie porozmawiamy o nim.

0: Powiem ci, że cieszę się, że ta płyta wychodzi w czerwcu, bo uważam, że to będzie idealny prezent na moje urodziny. Może będzie to tam parę tygodni po tym, jak one będą faktycznie, ale muszę mieć na nośniku być może ostatni Bad Hole Surfers.
1: No, mówiąc krótko, takich pojebów nam trzeba.
0: Ja ci powiem, że w ogóle gdyby członkowie Bad Hole Surfers trafili jako maskotki do Happy Meala, to bym rano chodził w ogóle do tego, do McDonald'sa i żarł, żeby tylko te maskotki mieć.
1: Ja nie zapomnę, jak oni to na takim łóżku, jak oni ten wywiad przeprowadzają i w łóżku leżą wszyscy, no nie.
0: Poza tym uwielbiam koncerty, że
1: a ten koncert,
0: zdarza się drzemka kogoś na swoim własnym koncercie.
1: Pamiętasz ten koncert?
0: Tak.
1: No drodzy słuchacze, ale jeśli nie widzieliście koncertu Bad Hole Surfers, to zobaczcie
0: sobie. Na tym koncercie
1: sobie
0: było też, że basista w pewnym momencie przestał grać na basie, a wziął tubę i zaczął na tej tubie grać w takim tempie, że zastanawiałem się, czy on nie odwali kity na koncercie.
1: A pamiętasz efekt na wokal wokalisty?
0: No tak, on zawsze z efektem.
1: No nie,
0: śpiewa.
1: Ale nie, nie. Papier toaletowy na mikrofonie.
0: Nie, to też, ale on...
1: Ale nie, no drodzy słuchacze, nie wiem, czy jakikolwiek inny zespół zostawia taki bałagan, jak ten na tym koncercie Bad Hole'a. Zobaczcie sobie, bo na pewno jest gdzieś w internecie ten koncert. Warto zobaczyć, co tam się dzieje na koncercie. I jak scena wygląda.
0: To język ludzki nie wypowie.
1: Nie ma szans. My po prostu pamiętam, robiliśmy sobie takie chwile oddechu przy nagrywaniu płyty i oglądaliśmy różne koncerty. I między innymi zaczęliśmy Bad Hole oglądać. No i jak domyślasz się, ta przerwa trwała trochę dłużej, bo nie mogliśmy wyłączyć.
0: Bo wiesz co, pewne rzeczy ale zdarzają się...
1: Brzuchy nas już tak bolały od śmiechu, że nie dało.
0: Ale momentami te koncerty były takie, że to było tak perwersyjnie obrzydliwe, człowiek nie mógł wzroku odwrócić od tego. Co oni tam w ogóle robią?
1: No, drodzy słuchacze, zobaczcie.
0: No ale uwielbiam ten zespół i zawsze będę ich oddanym fanem.
1: No i wokalista zaśpiewał największy hit zespołu Ministry. Jesus Be My Hot Rod.
0: No to też właśnie kolega wujasa było, nie było.
1: A wujas zapomniał wpisać go w tantiemy.
0: A no, wujas to po prostu wtedy był mędą.
1: No cóż, nie wiem, czy się lubią nadal, czy się odzywają. Ja uważam, że wujas powinien mu zrobić taki prezent i on powinien śpiewać na najnowszej płycie wujasa.
0: No, byłoby to niewątpliwie bardzo miłe. Dobra, no to co? Żegnamy się powoli z wami.
1: Ależ poważnie, drodzy słuchacze.
0: Ja wam powiem,
1: dlaczego nie możemy nagrywać, ponieważ właśnie kolejny czarny miód wlewa się w gardło Tomasza, jak słyszycie. Już tutaj kaznodzieją jedzie. Ty, pery cię tak nastraja do takiego śpiewu.
0: Ale wiesz co, ja ci powiem, że tak. A propos Brendana Perry, wiesz, kto jeszcze tak podobnie potrafi śpiewać?
1: Nie.
0: Wokalista Devin Jun.
1: Jeden i drugi używa tych samych klawiszy.
0: A Douglas P. w ogóle pierwszy tak śpiewał.
1: No nie wiem.
0: Tak? Tak było?
1: Nie, bo wtedy Devin Jun inaczej grało.
0: Zawsze jak widzę Douglasa P. w tej w ogóle,
1: down,
0: wiesz,
1: down, down, down.
0: W tym swoim wędkarskiej tej kamizelce, to albo widzę jeszcze przy okazji Jana Pietrzaka i Sapkowskiego, że on mógłby z nimi trio założyć.
1: Ale kochany, Devin Jun wtedy trochę inaczej grał na pierwszych płytach.
0: No nie no, Lesson One Misanthropy to bardziej...
1: To jest 84
0: bardziej postpunkowa, tak. No ale te płyty w ogóle...
1: Bardzo lubiłem, bardzo. Do dzisiaj lubię te cztery pierwsze płyty Devin Jun.
0: Znaczy, mi się podobało, że wtedy te zespoły się tak przenikały, że była płyta Devin Jun, a tam się pojawiał na przykład Boyd Rice z Van Inonem, Tibet i Steven Stapleton z Nurse with Wound.
1: A tego zespołu nigdy nie kumam.
0: A wiesz co, ostatnio przez ostatnie dwie audycje to były płyty wieczoru i powiem ci, że odświeżyłem sobie ten to Nurse with Wound i powiem jedno, na tych właśnie wczesnych płytach, gdzie paradoksalnie są one najbardziej antymuzyczne, to można po prostu ciąć sample do utworów i to takie naprawdę sample do
1: jebane. Ale powiem ci jedno, że właśnie tam przez chwilę słuchałem ciebie, bo mnie nie było i puściłem gdzieś sobie.

0: audycji.
1: Gdzieś tam myślcie o nas, śmiejcie się, bądźcie z nami.
0: I pamiętajcie, jeżeli będzie w ten wtorek, jeżeli będzie 50 lajków pod audycją Tomek goli brodę, a ja golę sobie rękę łyżką.
1: A tak przy okazji, jeśli chodzi o film, gdzie gra Johnny Depp i robi ciastka z mięsem, to goli broda daje tam radę.
0: A propos, wiesz ile ma wzrostu Johnny Depp?
1: A z 1,74?
0: 71.
1: Taki malutki?
0: Tak. A wiesz, ile niższy ode mnie jest Mats Mikkelsen?
1: 1,60?
0: Nie. On jest jeszcze słusznego wzrostu. 2 centymetry niższy ode mnie. Co się śmiałem, a mojego wzrostu jest na przykład Brad Pitt. A powiedziałbyś, oglądając filmy...
1: A ty niby ile masz?
0: Ja mam 1,82. A ty masz... Ja mam faktycznie, ty niby masz 1,80, zawsze no, tak mówiłeś.
1: Nie tak mierzyli 1,82, a tak mnie mierzyli, jak do wojska miałem iść.
0: No to... Aha, czyli wiem, bo oni wtedy tak mierzyli, że żeby każdego ale straszyć myślę, że kompanią teraz, reprezentacyjną.
1: Ale myślę, że teraz zaczynamy maleć, Tomku, drogi.
0: Nie no, ja jak wyprostuję kręgosłup, faktycznie jeszcze nie straciłem specjalnie
1: jak wciągniesz
0: ze wzrostu. To swoją drogą.
1: Jak kaloryfer wciągniesz.
0: No ale wiesz co, no tak patrząc się, mój tata był wzrostu 1,88 m, nie?
1: A ma?
0: A w tym momencie to ja jestem wyższy od niego, tak mi się wydaje, o pół głowy.
1: Że urosłeś.
0: Nie no, tato się skurczył, no wiesz, no to 76 lat.
1: Ale w rękach power dalej.
0: Nie no, ja myślę, że on po prostu był, jakby mu jakiś gówniak podskoczył w ogóle na osiedlu, to by go od razu jedną ręką spacyfikował.
1: Dobrze, drogi słuchacze, kończymy. Dobrej nocy. Miłej zabawy, jeśli macie jeszcze coś w planach, a mam nadzieję, że wam minął ten weekend długo, krótki, dobrze i że nie jeden przed wami jeszcze. I czekamy na jakieś nowe płyty, już zapowiedzieliśmy, no i mam nadzieję, że zobaczymy się na koncertach. Czy to Kabaret Wolter, czy Eichturzende Neubauten.
0: Czy Smoga. Bo Agresiva w tym roku już nie zagra.
1: No. No nie mów hop.
0: No wiesz, no ja lubię ci tak czasem przypiec,
1: ale
0: bo...
1: Ale nie, Tomek. Pewne rzeczy robi się z premedytacją.
0: Ale tak, na dobrą sprawę, w tym roku na razie... A nie, przepraszam, jest 1-0 w koncertach. Dla mnie.
1: Dlaczego?
0: No bo ja już grałem koncert w tym roku, a ty jeszcze nie.
1: Zagrałem. Gdzie? U mojego przyjaciela i zagram jeszcze raz. Bo ja tylko gram u niego.
0: Nie, ale czekaj.
1: W Lublinie.
0: Ale to ty grałeś w zeszłym roku.
1: W tym.
0: Nie, w zeszłym.
1: W tym.
0: W zeszłym i dlatego nie pojechałeś na Gavina Friday'a.
1: Tomek, jak będę chciał, to będzie 10-1 dla ciebie.
0: Nie będzie.
1: Jak będę tylko
0: a
1: chciał.
0: Zakład?
1: A jak
0: zakład?
1: Będę tylko chciał, no to 10 ileś tam. Jak tylko będę chciał.
0: Słuchaj, generalnie na pewno...
1: A możemy się założyć.
0: Załóżmy się.
1: Ale tylko muszę
0: w tym roku będzie w koncertach 2-1 i ja wygrywam, dlatego że następny koncert będziemy grali wspólnie w tym roku. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda.
1: Słuchajcie, powiem wam załatwić. Tylko jedno. Że to, co planujemy, może być bardzo, bardzo fajne, a nazwę wydarzenia wymyślił mój
0: ale, tak,
1: Borys.
0: To mu wyszło.
1: Nie powiemy wam teraz tej nazwy, ale no strzał w dziesiątkę.
0: Zatem zostawiamy was z domysłami.
1: Możliwe, że to nie będzie jedyny wspólny koncert i kto tam jeszcze ma się pojawić? Proszę państwa, będzie się działo, jeśli nam to wyjdzie, bo my dużo gadamy, a gówno robimy, więc może
0: ale
1: tym
0: mamy
1: razem
0: motywację...
1: odwrócimy.
0: Nic nie będziemy wam mówić, a będziemy robić.
1: Chcemy to zrobić.
0: Tak. No to dobranoc.
1: Dobranoc.
0: Pozdrawiamy was serdecznie.
1: Dziewczyny, pozdrawiamy.
0: Was. Chłopaki,

0: pozdrawiam.
1: Cię wypuściłem.
0: No nie, no,
1: wiadomo, kogo się pozdrawia. Dobrej nocy, drodzy parafianie.
0: No dokładnie.
1: Uważajcie.
0: Baku, baku.
1: A i piszcie, gdzie komandosi Chrystusa mają uderzyć.

about first days, boy. You owe me 14 chickens.

Fuck it.

0: Pardon?
1: Hello, 1-2, 1-2, 1-2. Hi, it's good to be here.

the cloudy sky.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Simon Brett. Ostatni gość w Acapulco.

0: No, tak, no powoli trzeba się zacząć rozpakowywać. Och, przeprowadzka to męcząca impreza. Cóż to za piękna okolica, tyle zieleni. I te domki, no pięknie położone. Ach, myślę, że będzie mi tutaj dobrze. Halo?
1: Mówi Vivi Sprague z Haymakers, spod numeru 3, na samym końcu naszego osiedla.
0: Tak.
1: Dzwonię właśnie po to, żeby panią przywitać w Smith's Loam.
0: A, to miło z pani strony.
1: Znałam dobrze Teresę i Roda Cottonów, którzy mieszkali przed panią w Acapulco. Chciałam wyrazić nadzieję, że będzie tu pani równie szczęśliwa jak oni.
0: No, dziękuję. Wzrusza mnie pani życzliwość.
1: Pomyślałam sobie, czy nie zechciałaby pani wpaść do mnie któregoś ranka na kawę i poznać kilka innych pań ze Smith's Loam?
0: No owszem, przyjdę z przyjemnością.
1: Więc może w piątek?
0: O, no żałuję, ale w piątek to dla mnie trochę kłopotliwe.
1: Ach, szkoda.
0: Ale proszę się nie martwić, Vivi, postaram się znaleźć czas. No dobrze, wobec tego w piątek o której mniej więcej?
1: O 11.
0: Dziękuję, w porządku, cieszę się, że panią poznam.
1: A ja panią. Aha, jeszcze jedno.
0: Tak?
1: Przepraszam, ale nie znam pani nazwiska.
0: Pargeter.
1: Pani Pargeter?
0: Tak, Melita Pargeter.

0: A co tu tak chłodno w tym mieszkaniu? No, wyraźnie, wyraźnie temperatura spada. Zaraz, zaraz. Tutaj pod schodami jest szafka, tak. A w niej tak termoregulator jest, jest. A, zrobię sobie tymczasem małego drinka.
1: Tak.
0: No, kaloryfery w ogóle nie grzeją. A może poszły bezpieczniki? Zaraz to sprawdzę. Nie, nie, no wszystko w porządku. To jakaś większa awaria. Nie, nie, muszę się porozumieć z poprzednimi właścicielami. Zaraz, gdzie ja tu mam kartkę z ich adresem? Tak, jest, dobrze. No i ustalę zaraz telefon.
2: Halo? Jakie miasto? Proszę?
0: W okolicach Yorku. Miejscowość nazywa się Dunnington.
2: Nazwisko oponenta?
0: Cotton. Dokładny adres. Elm Trees, bez complain.
2: Powiedziała pani Cotton?
0: Tak?
2: Nie, nie, przykro mi. Nikogo o tym nazwisku i pod tym adresem nie mamy.
0: Ale Cottonowie sprowadzili się dopiero wczoraj i natychmiast mieli dostać telefon.
2: Sprawdziłem. Nikt o tym nazwisku w naszym spisie nie figuruje. Może pani otrzymała niewłaściwy adres?
0: Może, może, nie wiem. Dziękuję panu. No naprawdę, naprawdę dziwne.
3: No właśnie.
4: Dzień dobry paniom.
5: Dzień dobry.
4: Cieszę się, że pani przyszła, pani Parczyk. Są już panie ze Mrs. Loam. To jest Carol Temple, to Fiona Barchfield.
5: Miło,
4: a
5: miło.
4: Nie przyszła tylko Jane Watson.
0: Bardzo mi miło panie poznać.
5: Mam nadzieję, że będzie nas pani traktować jak grono przyjaciółek, pani Parczyk.
0: A proszę mnie nazywać Melita.
4: No. Może śmietanki do kawy?
0: Dziękuję, tak chętnie. Siu, czy dobrze znała pani Cottonów?
6: W zasadzie nie. Nie byliśmy sobie zbyt bliscy. Oddawaliśmy sobie czasami różne przysługi, podlewanie kwiatów podczas urlopów i tym podobne. A i naturalnie wymienialiśmy zawsze jakieś miłe słówka.
0: A pani Fajono znała ich dobrze?
5: Cottonów?
0: Tak, tak.
5: Ach, właściwie to nie. Próbowałam, ale Teresa raczej, no raczej wolała samotność.
6: W każdym razie rzadko włączała się do naszych akcji, takich jak na przykład ostatnia. Nie chcemy dopuścić pani Melito, by obok Shopping Parade otworzono na naszym osiedlu wietnamską restaurację. Wspólnie zaprotestujemy.
5: Tak, tak, tak.
4: Siu, panna Kirsten ma pilną sprawę.
6: O co chodzi, Kirsten?
7: Przepraszam panią. Telefonują z biura. Coś się tam stało?
6: Uprzedziłam ich przecież, że będę po południu. W porządku, Kirsten. Proszę wracać do dzieci. Nie powinnaś zostawiać ich samych.
7: Przecież tylko na chwilę.
6: Nie powinnaś była ich zostawiać.
0: No dziękujemy bardzo.
6: Było mi bardzo miło.
5: Do widzenia.
6: Do widzenia.
0: Do widzenia. Halo?
8: Czy mogę mówić z panią Cotton?
0: Niestety. Pani Cotton wyprowadziła się.
8: Ach, więc... Już się wyniosła.
0: Tak, tak, wyjechała w poniedziałek wieczorem.
8: Wiem, kiedy zamierzała wyjechać, ale myślałem, że może zmieniła plany.
0: Nie, nie, nie, o ile mi wiadomo, nie.
8: Rzecz w tym, że miałem się z nią spotkać. No cóż, to To nie
0: Ale ja mam nowy jej adres, jeśli się to panu przyda.
8: A na nic mi się nie przyda. Do widzenia.
0: Do widzenia panu.
9: Dzień dobry. Proszę mi wybaczyć pajoną niezapowiedzianą wizytę. Ja tylko na moment.
7: Ależ bardzo proszę do środka.
0: Dziękuję bardzo.
7: No tyle tylko, że ten bałagan. Ale proszę.
9: Chciałam zapytać, czy zauważyła pani odjazd Teresy Cotton?
7: Odjazd?
9: Tak.
7: Zdaje mi się, że to było w poniedziałek wieczorem.
9: Tak.
7: Jestem tego pewna. Teresa wpadła około 6, żeby się pożegnać. I widziałam odjeżdżający samochód. Fiata Uno. Tak, Fiata Uno około, ja wiem, może koło 7, kwadrans po 7.
9: Tak.
7: A w 10 minut później samochód wrócił, jakieś pół godziny potem odjechał definitywnie.
9: A była sama, kiedy odjeżdżała?
7: O, nie wydaje mi się. Zaraz po jej wizycie u mnie zjawił się obcy mężczyzna. Nie widziałam, jak odchodził, ale przypuszczam, że odjechał z nią tym samochodem.
9: O, a czy widziała ich pani oboje w samochodzie?
7: Zrobiło się ciemno. Widziałam tylko przesuwające się światła reflektorów. Nie widziałam wnętrza wozu, ale no przecież musieli być tam razem, prawda?
9: A czy tym mężczyzną mógł być Rod Cotton?
7: Och, nie. No to znaczy, ja prawie nie widywałam Roda, odkąd przeniesiono go na północ. No, nie mógłby się jednak aż tak zmienić. No, ten obcy był w kombinezonie, w wełnianej czapce, o ile dobrze pamiętam. O! I miał brodę, tak? A Rod nie nosił brody. Był na kierowniczym stanowisku, dbał o ubranie, o prezencję.
9: Tak, rozumiem.
7: Wie pani, Melito, co to za zbieg okoliczności? W tym samym dniu odwiedziło Teresę dwóch brodaczy.
9: Dwóch?
7: Tak. Ten drugi przyszedł wczesnym popołudniem. Zabawił tak, ja wiem, około pół godziny.
9: A był przyzwoicie ubrany?
7: Och, nie. On także wyglądał cudacznie w starym, niemodnym ubraniu, tylko że był o wiele wyższy i szczuplejszy od tego, który przyszedł wieczorem.
9: A czy zna pani, Fajono, nowy adres Cottonów?
7: Adres? Tak, zaraz jest. O, proszę bardzo. Tak, jest na tej kartce. Dunkton M3s bez complain.
9: Ale nie ma takiej ulicy w Dunkton.
7: Niemożliwe.
9: Sprawdziłam to. A z jakiej firmy przewozowej korzystała Teresa? No mam wrażenie, że mogli przez pomyłkę zabrać jakąś część instalacji ogrzewczej. No chciałabym się z nimi porozumieć.
7: No wiem, pani Melito. Trudno było nie zauważyć tej ogromnej ciężarówki stojącej akurat naprzeciwko. To Little Heaven.

0: Halo, tu Little Heaven.
1: Chciałam się dowiedzieć, jaki jest nowy adres kotonów ze Smith's Loom. Adres, pod który zostały przewiezione ich rzeczy.
0: To nie była przeprowadzka z domu do domu.
1: Tak?
0: Meble odwieźliśmy do składnicy, są w kontenerach, w naszych magazynach, 5 mil stąd.
1: Przepraszam, a czy pani Cotton mówiła, jak długo meble mają pozostać w składnicy?
0: Zapłaciła z góry za 6 miesięcy.
1: Ach tak, dziękuję. Dziękuję panu. Chciałam się widzieć z bratem Michaelem.
2: To ja jestem bratem Michaelem. O co chodzi?
1: Nazywam się Pargeter. Melita Pargeter. Jestem przyjaciółką Teresy Cotton.
2: Ach.
1: Przeczytałam list, który znalazłam u niej w domu, adresowany do kościoła wzniosłej prostoty. I piszę w nim, że zdecydowałam się przystąpić do kościoła, wyrzec się wszelkich dóbr ziemskich i przybrać imię siostry Kamili. Zobowiązała się też wszystkie posiadane pieniądze wpłacić na kościół wzniosłej prostoty. Czy siostra Kamila jest tutaj?
2: Pani przyjaciółka, Teresa Cotton zdradziła nas.
1: Jak to?
2: Odczuliśmy to dotkliwie, zwłaszcza w sprawach finansowych. Nie zgłosiła się do nas.
1: Ach, jakże mi przykro. Fakt, że jest moją przyjaciółką, nie odbiera mi, jak sądzę, szansy na...
2: A oczywiście, że nie, droga pani Pargeter. Będziemy zachwyceni, jeżeli zdecyduje się pani powierzyć życie naszemu panu.
1: Oj, nie tylko życie. Ono, jak sądzę, byłoby najmniejszym wkładem.
3: Jakże się cieszę, że panią widzę, pani Pargeter.
1: Mnie też miło.
3: Cóż sprowadza panią do mojej agencji detektywistycznej?
1: A to dziwna sprawa, panie Wilson. Poprzedni właściciele domu w Smith's Lawn, Teresa i Rod Cottonowie, zniknęli. Ona miała zamiar wstąpić do kościoła wzniosłej prostoty. Całkowicie zmienić swoje życie, no ale no nie przypuszczam, żeby kościół miał z tym coś wspólnego. A Rod pracował w firmie komputerowej i dzwoniłam tam dwukrotnie. Numer telefonu dostałam od Vivi Sprague, od jednej z pań z naszego osiedla, i okazało się, że Rod, piastujący w tej firmie stanowisko dyrektora w resorcie sprzedaży, został zwolniony 1,5 roku temu. I nie wiadomo, czy gdziekolwiek teraz pracuje. No, nie chodzi więc już o jedną osobę, która zniknęła, zacierając ślady. Chodzi o dwoje ludzi. Przy czym mężczyzna mógł zaginąć 1,5 roku temu.
3: Zajmę się tą sprawą, pani Pargeter. Chociażby przez wzgląd na pani męża, wspaniałego Louisa Pargetera.
1: No, jak miło mi to słyszeć.
3: Z którym dane mi było pracować tyle lat.
1: Dziękuję, dziękuję, panie Wilson. Poszukuję też samochodu Cottonów, Fiata Uno, zarejestrowanego na Teresę lub Roda.
3: Zaraz sprawdzimy. Fiata Uno kupił od Teresy Cotton Ted Runcorn w ubiegły poniedziałek.
1: Tak? A jeszcze jedno. Proszę sprawdzić, co znajduje się w kontenerach w magazynach firmy przewozowej Little Heaven. Bardzo proszę.

0: Jakież wyśmienite ciasteczka, pani Melito. Własnej roboty.
1: Naprawdę doskonałe.
0: Ach, nie, nie, nie mam takich zdolności, moja droga Siu. Cieszę się bardzo, że przyjęły panie zaproszenie na podwieczorek. Już dawno się chciałam zrewanżować. Trochę mnie niepokoi sprawa kotonu. Czy Teresa pragnęła jakichś wartości duchowych? Nie orientują się panie? Czy mówiła o zmianie w swoim życiu?
2: Ona jakby zawsze coś zatajała.
1: Była trochę wyizolowana, ale bardzo życzliwa i uczynna.
0: Siu, a kiedy po raz ostatni widziała pani Teresę? A Livi, mówiła pani, że widziała ją pani wczesnym popołudniem w dniu jej wyjazdu. Wiem, że była też u Fajony. Pytanie zatem, czy żegnała się ze wszystkimi z Mrs. Sloan?
2: Nie jestem pewna.
0: No mogło to być między 6 a 7 wieczór w poniedziałek. A może była pani jeszcze w biurze?
2: O nie, na pewno byłam w domu. Teraz sobie dokładnie przypominam. Kirsten pojechała do Londynu do jakiegoś klubu czy gdzieś tam. Wyjechała około 5, więc musiałam wrócić wcześniej z pracy. Tak jest. Teresa akurat wtedy wpadła na krótko, żeby się pożegnać.
0: Tak, a skąd Kirsten bierze pieniądze na te swoje kiecki? Nie sądzę, by dziewczyny do dzieci zarabiały tak dużo.
2: Bo nie zarabiają dużo. Pewnie ma zamożnych rodziców. Przykro mi, ale muszę uciekać. Nie przygotowałem jeszcze kolacji dla dzieci.
1: Czy Kirsten nawet tym się nie zajmuje?
2: Naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie zatrudniają te cudzoziemki. Przysparzają im samych kłopotów. Ciągle słyszę od znajomych o różnych historiach. A to ciąża, a to narkotyki, chłopcy.
0: O, nie znam nikogo, kto byłby z nich zadowolony.
1: Ach, też muszę już iść.
0: No, dziękuję.
1: A tak miło
0: bardzo
1: nam się gawędziło.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do widzenia.
0: Halo?
3: To pani Parcheter, tak?
0: Tak, tak.
3: Mówi Rev.
0: A dzień dobry panu.
3: Sprawdziliśmy te kontenery.
0: No i?
3: I obawiam się, że miała pani słuszność.
0: O Boże.
3: Już w pierwszym kontenerze w lodówce było ciało zawinięte w płachtę i krawat.
0: A kto to był?
3: Kobieta, około 40, w ubraniu, ruda, została uduszona. Powiadomiłem policję.
0: O Boże, czy dowiadywał się pan o Ted Runcorna?
3: Ted Runcorn zapłacił Teresie Cotton 2000 funtów.
0: Ach tak.
3: Przyjechał w poniedziałek pociągiem, a wracał Fiatem. Rysopis, wzrost średni, broda, granatowy kombinezon i wełniana czapka.
0: Tak. Panie Wilson, jeszcze jedno. Czy miała przy sobie pieniądze?
3: Nie, nie. Nie było żadnych pieniędzy, pani Parcheter. Tylko ciało i ten krawat.
0: No, trzeba by teraz rozejrzeć się za mordercą. Panie Wilson.
4: Pani Tem.
5: Dzień dobry pani.
0: Widzę, że robi już pani wiosenne porządki. A czy nie ma tu w pobliżu ogrodnika? Chętnie bym go wynajęła do pracy u siebie.
5: W tych dniach ma się do mnie zgłosić.
0: Ach, to świetnie.
5: Przyprowadzę go do pani.
0: Bardzo będę zadowolona.
5: Czy była już u pani policja? Pełna jej w Smith Sloan. To okropne, co spotkało tę nieszczęsną Teresę.
0: Tak, tak, tak. A czy to było dobrane małżeństwo?
5: Trudno powiedzieć. Kiedy Rod wyjechał na północ, ona ani razu go nie odwiedziła.
0: A czy on nie miał przypadkiem jakiegoś romansu?
5: Ach, wie pani, nie chcę robić plotek, ale mówiło się tu u nas, że Rod się z kimś... za przyjaźń.
0: Tak.
5: Kiedy Teresy nie było w domu, przyjmował u siebie pewną osóbkę ze Smith Sloan.
0: No ale zdaje się, że podobne historie nie są tu czymś wyjątkowym.
5: Ależ pani Pargeter nie chce robić plotek.
0: A proszę mi powiedzieć, Carol, czy Teresa odwiedziła panią w poniedziałek wieczorem przed wyjazdem?
5: Co takiego? A, owszem, była u mnie. Wstąpiła się pożegnać.
0: Ach tak.
5: To okropne. Jak on mógł to zrobić?
0: A więc myśli pani, że to Rod zabił Teresę?
5: A któż by inny?
0: Dziękuję, panie Wilson, że pan tu na mnie zaczekał. Wyruszyłam z domu zaraz po pańskim telefonie.
4: Będę w pobliżu na wypadek, gdyby potrzebowała pani wsparcia, pani Pargeter.
0: No, myślę, że sobie dam jakoś radę. Nie chciałabym go wystraszyć.
4: Ma pani ze sobą trochę pieniędzy i dwie butelki, tak jak radziłem?
0: Tak, tak, tak.
4: To dobrze, dobrze. Będę niedaleko, gdyby potrzebowała pani pomocy.
0: Ale dlaczego miałaby potrzebować pomocy?
4: Bo nie wiem, jak on zareaguje, kiedy ktoś go zaczepi. Nie można też przewidzieć reakcji innych.
0: Jakich innych? Nie bardzo rozumiem, pani Wilson.
4: Niech pani popatrzy. On jest tam.
0: Tam? A! Mówi pan o tych włóczęgach? I Rod jest wśród nich?
4: Czwarty z prawej.
0: Wielkie nieba. Wielkie nieba. Proszę, proszę pana.
6: Dobra, dobra.
0: Proszę, proszę,
6: dobra,
0: proszę.
6: Dobra, już wstaję.
0: Nie, ja nie przeganiam pana. Chcę tylko porozmawiać.
6: Do diabła z dobroczyńcami. Nie możecie zostawić nas w spokoju.
0: A ja coś panu przyniosłam. Proszę.
6: To jest coś.
0: Nie. Na razie dosyć. Muszę z panem pogadać. Powie mi pan to, co chce wiedzieć i wtedy dostanie pan resztę whisky. No proszę wstać. No niech się pan podniesie. No.
6: Gdzie chce pani rozmawiać?
0: Obok stacji metra jest kawiarnia. No, zafunduję panu śniadanie. Chodźmy.
6: Żarcie? Nie, to dla mnie za wcześnie. W ogóle nie muszę dużo jeść. Zawracanie głowy z tym waszym całym żarciem.
0: Nie, chodźmy stąd. Bardzo proszę. O, tu jest ławka. Usiądźmy, dobrze?
6: I dostanę drugą butelkę?
0: Tak. Wiem, że pan jest Rod Cotton.
6: Nie. Jestem nikim. Nie mam ani pieniędzy, ani domu, ani żony. Nie mam nic. Nie ma Roda Cottona. A gdzie druga butelka?
0: A najpierw musi mi pan powiedzieć.
6: Co?
0: No co się z panem działo w ciągu ubiegłych 6 miesięcy?
6: Cóż, straciłem pracę, siedziałem w domu, czekałem, piłem, próbowałem narkotyków.
0: Tak?
6: Potem wyjechałem, wciąż nie miałem pracy. Wyczerpały się pieniądze. Najpierw były hotele, potem dworce. I tak ciągle w dół. Czego pani chce?
0: A gdzie pan był 2,5 tygodnia temu w poniedziałek?
6: Poniedziałek.
0: No, gdzie pan był wówczas?
6: Co?
0: No niech pan sobie przypomni, no. No. Czy 2,5 tygodnia temu był pan w Smith's Row?
6: Bo ja wiem. No, gdzie ja byłem? No chyba ja wiem. No, w szpitalu.
0: No to w szpitalu.
6: Mam rękę w gipsie. Gdzie butelka? Gdzie butelka?
0: Panie Wilson. Sądzi pan, że powinnam ją zostawić?
7: co za różnica? I tak niedługo pożyję na tym świecie.
0: Panie Cotton, jak możemy panu pomóc?
6: Ma pani trochę pieniędzy?
0: Tak, tak. Proszę, tu jest 100 funtów.
6: O, dzięki.
0: Boże, dzięki. Boże, jak mu pomóc?
7: On raczej chce ze sobą skończyć.
1: Taka jestem zdenerwowana, pani Pargeter.
0: Ale Vivi, proszę, proszę kieliszek brandy. Dobrze pani zrobi.
1: Dziękuję. Właśnie przeczytałam w gazecie, że ciało Roda Cottona wyłowiono z rzeki w okolicy Woolwich. To wstrząsające. Najpierw Teresa, potem Rod.
0: Takie dobre małżeństwo, prawda?
1: Ach, powiem pani, w najgłębszym zaufaniu. Rod Cotton próbował mnie kiedyś podrywać.
0: Naprawdę? A kiedy to było?
1: Właśnie zmieniał pracę i zanim wyjechał do Yorku, przez pewien czas był w domu. Któregoś ranka poszłam do Acapulco, żeby coś oddać Teresie, ale nie zastałam jej w domu. Potem jeździliśmy do motelu. To był trudny moment w moim życiu. Mój mąż zdradzał mnie ze swoją sekretarką. Rod bardzo mi wtedy pomógł. I wie pani, dał mi coś na odprężenie.
0: Drinka?
1: Nie tylko drinka, kokainę.
0: Ale romans się skończył.
1: Tak. Kiedy Rod dostał nową pracę, oznajmiłam mu, że musimy zerwać. I nie widziałam go więcej.
0: A Teresa?
1: Teresa nic o tym nie wiedziała. Ale błagam panią, pani Pargeter, proszę o tym nikomu nie mówić.
0: Nie, oczywiście obiecuję, pani Vivi. Zostanie to między nami. Melita Pargeter, słucham.
3: Tu Wilson. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
3: No i wziął w łeb scenariusz mąż zabija żonę.
0: Tak?
3: Sprawdziłem w szpitalu. Gips założyli mu w niedzielę i trzymali go u siebie przez 3 dni. A poza tym chciałem panią przestrzec.
0: Dlaczego?
3: Proszę, proszę uważać na siebie.
0: Ale o czym pan mówi, pani Wilson? Nie zagraża mi żadne niebezpieczeństwo.
3: Proszę, proszę pamiętać, że zbrodniarz zabił już 2 osoby, aby osłonić jakąś tajemnicę.
0: Jak to 2 osoby?
3: Czy pani rzeczywiście myśli, że Cotton wpadł przypadkiem do tamizy? Proszę uważać, pani Pargeter. Stanęła pani na drodze komuś, kto nie zawaha się przed użyciem przemocy.
0: No ale co pan mówi?
3: Jeśli planuje pani jakieś bezpośrednie spotkanie, proszę mnie zawiadomić, a będę w pobliżu.
0: Dobrze, dobrze, zawiadomię pana, panie Wilson. Może pan być pewien.

0: Zaprosiłam panie do siebie, żeby wreszcie rozstrzygnąć sprawę tej wietnamskiej restauracji.
1: No, wspaniale. Tak.
0: Kirsten!
2: Tak, słucham.
0: Proszę uspokoić się.
1: Słuchamy.
0: Chcę zaznaczyć, że protestuję nie z powodów rasistowskich.
1: No, oczywiście.
0: Tylko ze względu na zanieczyszczenie środowiska.
3: Tak, słusznie.
4: A swoją drogą uważam za śmieszne, że nie ma z nami mężczyzn.
0: Oni mają swoje własne kłopoty i tajemnice.
1: A propos, miłe panie, znalazłam właśnie w Acapulco notes Teresy Cotton. I jest w nim spis wszystkich sąsiadek ze Mrs. Lone.
2: To ciekawe, panie.
1: No, też tak pomyślałam.
0: A co tam ona spisała?
1: No, nie wiem. Nazwiska pisała drukowanymi literami, a resztę stenografowała.
2: Coś takiego?
4: A pani zna stenografię?
1: Ja? Nie. Skądże?
0: Jakiś tam stary notes. Pewnie to nic ważnego.
1: Nie jestem wcale przekonana, że to nic ważnego.
4: I co pani z tym notesem zrobi, pani Pargeter?
1: A jutro rano zaniosę go do tutejszego komisariatu.
2: Bardzo słusznie.
0: Bardzo słusznie.

0: Kto tam? Jest tam kto? Mój Boże, a gdzie jest mój rewolwer? Leżał tu w dolnej szufladzie. Co, ktoś go zabrał? Trudno, muszę zejść na dół. A! O Boże! Jak to?
1: To ty?
0: No wiesz, proszę bardzo, możesz mnie zabić, jeśli chcesz. No, oczywiście, nie mogę ci przeszkodzić. Osiągniesz tylko tyle, że jutro rano nie oddam notesu policji. Ale ty go także nie dostaniesz. O, na pewno nie dostaniesz. Nie znajdziesz go bez mojej pomocy. A policjanci są w tych sprawach wyspecjalizowani. Nie przegapią notesu.
2: Gdzie ten notes?
0: Kirsten. Kirsten, no, proszę cię, porozmawiajmy na razie. Muszę przyznać, że na myśl mi nie przyszło, że to ty. No, ale teraz rozumiem. Ach, to ty dostarczałaś Rodowi kokainę. Handlujesz narkotykami, przemycając je w paczkach, które ciągle wysyłasz do Norwegii.
2: Dosyć tego! Gdzie notes?
0: O, kiedy Teresa ostatniego wieczoru przed wyjazdem powiedziała ci o kokainie, zlękłaś się, że doniesie o tym policji, więc ją udusiłaś i wepchnęłaś ciało do lodówki. No, i miałaś przy tym niespodziankę, prawda? 2000 funtów! Nie do pogardzenia!
2: Dosyć tego gadania! Oddaj notes.
0: O tak, przed kilkoma dniami Rod, któremu dałam 100 funtów, zwrócił się do ciebie po narkotyki i spotkałaś się z nim na moście, popchnęłaś go i przeleciał przez balustradę.
2: Bardzo możliwe, możliwe, ale nigdy pani tego nie udowodni.
0: Potworna
2: teraz szybko, szybko, szybko, notes, niedługo mam samolot,
0: no. Tak, wracasz do Norwegii, co?
2: O nie, lecę do Ameryki Południowej, tak. Nie wszystko pani odgadła. Nie kupuję narkotyków przypadkowo w londyńskich klubach, tak. Nie, ja jestem
0: zbrodniarka!
2: No, koniec tej zabawy już, no! Gdzie notes, bo cię zabiję! No, nie!
3: Oddawaj! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie!
0: Nie! Wilson! Jaka jest rada, że pana widzę.
4: Pani Pargeter, o jaki notes chodziło?
0: Nie było żadnego notesu, panie Wilson. Nie było żadnego notesu!
5: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Thank you.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Zembul i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim po raz ostatni zespół Bad Brains. W listopadzie 2015 roku dr No doznał zawału serca i został podłączony do aparatury podtrzymującej życie z powodu ryzyka niewydolności narządów. Po 3 miesiącach spędzonych w szpitalu całkowicie wyzdrowiał, częściowo dzięki kampanii GoFundMe zorganizowanej przez jego kolegów z zespołu. W marcu 2016 roku HR ogłosił, że zdiagnozowano u niego rzadki rodzaj bólu głowy zwanego SANCT i podjął leczenie tej dolegliwości i innych trwających problemów zdrowotnych dzięki innej kampanii GoFundMe. W październiku 2016 roku Bad Brains zostali nominowani do Rock and Roll Hall of Fame, ale nie zostali wprowadzeni. W wywiadzie dla Rolling Stone z grudnia 2016 roku dr No i Daryl Jennifer rozmawiali o problemach zdrowotnych członków zespołu i przyszłości zespołu. Ogłosili, że mają nadzieję nagrać nowy album zatytułowany Mind Power, od nazwy zespołu, która krótko istniała jako pierwotna nazwa. W czerwcu 2017 roku zespół zagrał koncert z gościnnym udziałem Randy'ego Buitea i oryginalnego wokalisty Bad Brains, Saidy McCraya, który zaśpiewał z zespołem po raz pierwszy od 39 lat. Wokalista Chuck Mosley, który grał z Bad Brains na początku lat 90., zmarł w listopadzie 2017 roku. Saidy McCray zmarł we wrześniu 2020 roku. Wiele znanych zespołów i artystów podaje Bad Brains jako artystyczny wpływ na swoją muzykę, w tym Beastie Boys, Nirvana, Foo Fighters, Guns N' Roses, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction, Faith No More, Rage Against the Machine, Deftones, Clutch, Green Day, The Offspring, The Roots, Lamb of God, Sublime, No Doubt, Anthrax, Living Color, 311 i Fishbone. Dziś posłuchamy płyty z roku 1993 Rages. Oto spis utworów. Rages. Miss Freedom. Unidentified. Love is the answer. Free. Her. Coming in numbers. Yes, ja. Take your time. Peace of mind. Without you. I na koniec outro. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Mówił Stefan Zembul.